0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
0: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
2: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
1: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
2: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
1: 5 lat.
2: Na okna?
1: 7 lat.
2: Na szczelny montaż?
1: 20 lat.
2: Wow!
1: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
3: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
2: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
3: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
2: 5 lat.
3: Na okna?
2: 7 lat.
3: Na szczelny montaż?
2: 20 lat.
3: Wow!
2: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Siema, Zamość o poranku, kłaniam się, Monika Kowalewicz przed mikrofonem, zerkamy do prognoz. Kolejne dni przyniosą nam na Zamojszczyźnie typowo jesienną aurę, no bo jesień witamy też dziś w kalendarzu. Chociaż w weekend jeszcze podmuchy letnie mogą się w regionie pojawić. Uwaga, biometr mamy niekorzystny.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Policja zatrzymała matkę Bartosza G. To oskarżone o zabójstwo przed rokiem, 16-letniej Mai. Zatrzymanie kobiety to efekt nowego śledztwa dotyczącego podżegania do zabójstwa. To wszczęto po tym, jak telewizja Polsat News ujawniła, że obywatel Pakistanu otrzymał zlecenie zabójstwa od matki Bartosza G., a celem miał być m.in. ojciec nastolatki. Przypomnę, że zaraz po zabójstwie chłopak uciekł do Grecji. Został sprowadzony do Polski w grudniu. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Nowym Jorku. Przywódca Ukrainy podczas rozmowy zaproponował rozejm energetyczny. Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, a Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Mówił Zełenski, który przekazał też, że prezydent USA pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0.
10: Pokazali klasę!
11: Pięknie!
12: Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
9: Usłyszał reporterski w strefie kibica w Bełchatowie, a rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia.
6: SK Zamość News.
8: I Monika Kowalewicz. W Zamościu będą duże zmiany i utrudnienia drogowe. Ulica Pełowiaków idzie do remontu. Od ronda przy cmentarzu do ulicy Przemysłowej nie będzie przejazdu.
13: Objazdy będą przez ulicę Prostą, czy też 11 listopada, przez ulicę Kilińskiego.
8: Mówi Marcin Basak z zarządu wykonawcy. Utrudnienia zaczną się w sobotę. Za coś, co można uzyskać bezpłatnie w instytucjach, chcą tysięcy złotych. ZUS ostrzega zamościan przed płatnymi pośrednikami. Oferować mają pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wcześniej nakłaniali do podpisywania niekorzystnych umów przez internet, teraz wysyłają je pocztą.
14: Jankes,
15: Jankes,
14: Kama
15: i Wiktor.
16: No i godzina szósta. Dzień dobry, czas zacząć walkę z nowym dniem, który nazywa się środa.
17: Dzień dobry, witamy, zapraszamy. Ja jestem szczęśliwy, zaliczyłem zieloną falę.
16: A to pan już wygrał.
18: 1-0 dla Jankesa w takim razie. No to ciekawe, jak u was o poranku, drodzy słuchacze, wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
16: Relacje z porannej walki zgłaszajcie pod 664-402-302 albo walczcie gadając do Messengera. O, patrz, jeszcze tutaj pyk i lecimy.

0: to jest, 8 minut po godzinie 6. Kawa wjechała, jest pięknie. My też wjeżdżamy w środę, 23 września.
1: Tak. Jak kawa u ciebie wjeżdża, to już masz 2-0 na koncie.
2: Espresso. Gość gra na kodach, oszukuje, to jest cheatowanie.
0: Espresso wjechało w domu i teraz jeszcze amerykanko.
1: Ojej. Wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
3: Ja niestety środowe spotkanie z tym dniem przegrałam. Bo czy to może skończyć się dobrze? Palec, blender i wtyczka w kontakcie. No niestety nie mogło się to skończyć dobrze, ale plus jest taki, że nie skończyło się również sorem.
1: No właśnie.
2: Ale zadziwiająco dobrze pani brzmi jak na osobę bez palca, nawet
0: ale
2: bez ręki.
0: Bo taki shake samego rana pyszne.
1: Mój tata Margarita zawsze mówił, paluszek i główka to szkolna wymówka.
2: Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu jest pierwszy dzień jesieni.
0: Dzisiaj.
2: No, to mam taką propozycję. Przedłużmy sobie na playliście lato. Wiktor Dyduła.

0: Dzień dobry, 17 minut po godzinie 6. Dzisiaj walczymy ze środą, no i pytanie, czy to środa wygrywa z wami? Czy to wy wygrywacie z tym dniem?
1: No, Jankes na razie zgarnia wszystkie punkty, jest 2-0 dla niego. Zielona fala, druga kawka wjechała, no na litość boską.
2: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak gdzieś tam pani Jadzia gdzieś zaginęła w akcji, no to dzisiaj czerwone światło dla pani naszej Jadzi, przepraszam.
1: A ja myślę, że właśnie 1-0 dla niej, bo mogła być w pracy, a nie jest.
2: Mogłaś tu być.
0: Ale nie otworzyłaś drzwi. A jak u was sytuacja?
3: W razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
0: A pani na razie na remis po pierwszej połowie.
2: Zapraszamy kolejne osoby. Dzień dobry, Jadziu.
4: Dzień dobry.
0: Co za spóźnianie się?
4: Spóźnienie.
0: O?
2: Dzień dobry, Jadzio jest z nami. Za chwilę coś poprasujemy, na pewno choćby tak przez chwilkę jeszcze. No dobrze. A teraz od nas dla was, oj, ATP.

0: 23 minuty po godzinie 6.
1: Tutaj SK, w środę 23 dzień września. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: My cały czas się pytamy oczywiście, kto wygrywa, czy wy, czy środa, ale okazuje się, że w kwestii wygranych to już mamy wszyscy, jako my, Polacy, przynajmniej jeden punkt na koncie ze względu na to, co w siatkówce się wydarzyło.
1: To nawet, nie wiem, czy to nie było za 3 punkty albo tam za ile. Generalnie idziemy w stronę wielkiego finału i Mistrzostwa Europy w siatę. Wczoraj graliśmy z Niemcami, a to zawsze cieszy podwójnie. 3-0.
0: Kurczę, zawsze jesteśmy dobrzy w takich sportach, które interesują 8 albo 11 krajów maksymalnie z całego globu. Siatkówka, Polska górą. Żużel, Polska górą.
1: Nie no, siatkówka to tak szerzej trochę. No,
0: no tak, no 15 krajów, dobra.

0: Reklama.
1: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
5: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
6: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
5: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Na niebie nad Zamościem dziś trochę chmur, trochę przejaśnień. Do tego do 14 stopni prognozują nam synoptycy w ciągu dnia. Maksymalnie i takie wartości aż do piątku będą nam towarzyszyć. W weekend temperatury nieco podskoczą, no i w weekend ruszą też utrudnienia na ulicy Pałowiaków.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Zbliża się 6.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. Kolejna akcja polskich myśliwców nad Bałtykiem. Tym razem przechwyciły rosyjski samolot Il-20. Maszyna znajdowała się około 40 km od polskiego wybrzeża.
16: Sponsorem programu jest Więcra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: SK Sport News.
15: Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom. Wygrali 3-0. Nie do zatrzymania był Wilfredo Leon, który świetnie przyjmował i raził skutecznością w ataku. O awans do finału

0: Jesteśmy w komplecie. Mamy nadzieję, że u was wszystko w jak najlepszym porządku z samego rana.
1: Przegrywacie czy wygrywacie ze środą? Kto jest górą w tym porannym starciu?
2: Zdecydowana przegrana. 550 za bak paliwa.
1: Za litr będzie niedługo.
3: A tak się nabijaliście ze mnie, kiedy elektryka brałam.
0: Ha! Wszystko się zgadza, Kama wygrała. No i ci, którzy jeżdżą oczywiście też na gazie, też są, no mają bardziej z górki niż pod górę.
4: Spokojnie, zaraz prąd też podrożeje.

0: tutaj SK, 22 minutki do godziny 7.
1: Poranne prasowanie.
2: Jadziula z nami, wydłużona, wyczekana, ale w końcu jest.
1: Ja nie wiem, czy tak można. Dzień dobry.
3: Ale ja coś czuję, patrząc po twojej minie, że jest 1-0 dla środy.
1: Tak.
0: Słuchajcie, prasujemy, patrzymy, co tutaj piszą w gazetach i nie tylko oczywiście. Wracamy do tematu pana Filipa Heizera, Filipka. Piszą, że nie będzie podróży poślubnej. Napisali w Super Expressie z przodu. Nie będzie podróży poślubnej. Koniec.
2: Ale przecież jego całe życie to jest podróż.
0: To prawda.
2: Aktualnie odbywa podróż znowu do lat 20. swojego życia.
0: Ciekaw jestem, jakie ciasta mieli tam na ślubie. No bo zawsze jest i coś słonego, tak rosołek, jakieś tam mięcha, inne cudawianki.
2: Bratku, i później ty powinieneś dostarczyć sernik na ślub Heizera.
0: Nie, no ja się doradnie dostarczyłem sernik i jest, czeka. W odpowiednim momencie pojawi się w studiu.
3: Bo Jadzio, sytuacja jest taka, że w zeszłym tygodniu Jankes w zabawie Kim jest Jankes był sernikiem. I nie odgadł. Nie odgadł, był pełen rodzynek.
1: Sernik.
3: Albo musiał się przebrać za sernik, co może być trudne.
0: No, trudno
3: albo
0: było, to
3: musiał,
0: prawda,
3: przynieść blachę sernika.
0: Jest sernik, jest blacha, wszystko będzie w jak najlepszym porządku, serio, naprawdę.
2: Tu pojawia się ważne pytanie.
1: Kasia upiekła.
2: Nie. Tam.
3: Ważne pytanie do ciebie, czy sernik z rodzynkami, czy bez?
1: Z rodzynkami, czy bez?
0: Jazy.
2: A ty, Jadzia?
1: Ja też.
2: To lećmy dalej. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
1: Z ryżem.
2: A placki ziemniaczane ze śmietaną posypujesz cukrem czy solą?
3: Jednym i drugim.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Orzełek z solą, a reszka z cukrem.
4: No. Reklama. Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Kabriu kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Kabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Kabrio. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
8: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
9: I po reklamie.

0: 12 do 7.
1: Yeah.
0: Anka, która się zakochała. Halo, dzień dobry, witamy.
2: Halo, dzień dobry, cześć.
0: Ania, szczęśliwa dziewczyna.
3: To jest w ogóle przeurocze, że napisałaś. To był cudowny rok. Dzisiaj obchodzisz 42 urodziny. A tu proszę bardzo, cały cudowny rok za tobą. Co się wydarzyło?
2: O rany, to jest bardzo długa historia, w sumie długa lista, bo po pierwsze zakochałam się, że zupełnie się tego nie spodziewałam w tym już prawie starczym wieku.
3: Starczym, co ty gadasz, no?
2: No i to żartuję. No i że zdecydowaliśmy z moim Darkiem, że przeprowadzamy się po prostu razem, tak żeby zamieszkać razem i znaleźliśmy cudowne mieszkanie z tym, że po raz pierwszy zamieszkałam na wsi, to tak dość daleko od centrum nawet. Więc pierwszy raz w życiu nie mam sąsiadów, pierwszy raz w życiu śpię przy otwartym oknie, nie słyszę samochodów.
1: To jest taka prawdziwa wieś, że ty z samego rana albo słyszysz radio, albo słyszysz...
2: Koguta ani takiego stworzenia, tylko kura nie ma w pobliżu, ale są konie, które parskają czasem już o poranku niedaleko.
3: Ekstra. Konie
1: budzą tak. Patataj, patataj, patataj, patataj.
2: Odgłosem paszczowo-gębowym, dokładnie tak.
3: Ale powiedz, Anula, polecasz taką rewolucję w życiu?
2: Tak.
1: Super.
3: Bardzo się cieszę. To muszę się najpierw zakochać, no dobra.
0: No nie ma problemu, kawa, to jest kwestia wyjścia z radia.
3: Albo kwestia finansowa, więc proszę bardzo, stówka dla ciebie na dzień dobry.
0: Ale fajnie. Czekajcie, dajcie ciszę. Pokaż brzuch, ja przyłożę ucho do brzucha. Są. Motyle latają.
2: Oczywiście wiejskie motyle, umówmy się.
0: Wiejskie motyle. Wszystkiego dobrego dla ciebie, buziaki.
2: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego też dla was i dla wszystkich słuchaczy.

0: I like it. Oni lubią tę środę. Za 5 minut siódma.
1: Za chwilę Marcin Procki, newsy w Radiu SK. Zapraszamy, polecamy oczywiście.
0: Kolejne doniesienia w sprawie kryptowalut i afery Zonda Krypto.
2: No, trzymajcie się za portfele.
0: Pieniążki wymyślone, ale zatrzymania prawdziwe.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
13: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Canal Plus.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
21: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Fragment ulicy Koszary w Zamościu mamy wyłączony z ruchu na czas remontu. Uważnie patrzcie tam na znaki i na organizację ruchu. No i drogowcy szykują też do remontu ulicę Pełowiaków w Zamościu. Od soboty spore utrudnienia w mieście będą objazdy, także dla komunikacji miejskiej. Zerkajcie do rozkładów.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa ustalanie motywów sprawcy. Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Jak opowiadają nam świadkowie, doszło do tego przed rozpoczęciem zajęć.
3: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłam się tego.
2: Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Dziewczynkę przewieziono do szpitala. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
4: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
5: Policji.
4: Tak, policji.
2: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wiemy, że to były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Zanim do niej trafił, w policji zajmował się cyberbezpieczeństwem. A piłkarska kadra szykuje się do pierwszych spotkań w Lidze Narodów. Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną wystąpi Robert Lewandowski, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach. Jak mówi Lewy, na razie nie myśli o końcu.
6: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
2: Kapitan kadry zapewnił też, że jest gotowy do gry, a przypomnę, że podczas tego zgrupowania reprezentacje czekają aż 4 spotkania.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz. Część autobusów zamojskiej komunikacji miejskiej zmieni trasy, niektóre zostaną skrócone. MZK Zamość wprowadza zmiany na czas remontu ulicy Pełowiaków.
7: Linie 16, 18, 49 zostaje skrócone do Piłsudskiego Planty.
1: Zapowiada prezes zamojskiego MZK Sławomir Ożgo. Resztę zmian sprawdźcie na stronie MZK. Obowiązywać będą od soboty. Zamojski Ratusz przypomina, na stronie miasta Zamość zamieszczony jest poradnik bezpieczeństwa. Mieszkańcy znajdą tam zalecenia zachowań w sytuacjach zagrożenia.
0: Jankes,
8: Kama,
0: Kama
8: i Wiktor.
0: W Radiu SK.
9: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Środa, czyli w pół do piątku już. Ha, super.
10: Środa to jest twardy przeciwnik. Kto na razie wygrywa właśnie, ona czy wy?
11: Dzień dobry, witam. Ja już chyba dzisiaj na samym starcie przegrałem z tym dniem. Ledwo otwarłem drzwi od samochodu, już mi się ułamała listwa boczna z drzwi.
10: Ułamała.
12: No, można było również ułamać i ukruszyć ząb, więc w sumie bym powiedziała, że jednak zwycięstwo. W kwestii zwycięstwa za chwilę sprawdzimy, kto wygrał u nas w siódme wygrywa. Przypominamy 664-402-302.
10: Już można ustawiać się w kolejce.

0: Zalia, cudowna Zalia w Radiu SK. No dobrze.
1: Będę z wami tu pracował na zawsze.
0: Słuchajcie,
1: chyba, mnie Piotrek zwolni.
0: Piotrek, to szef, pozdrowienia oczywiście do tego szefa.
2: Zabrzmiało to jak groźba z twoich ust.
0: Słuchajcie, patrzymy w stronę Australii, daleko, daleko, do góry nogami jesteśmy.
3: Dobra, obrócę się.
0: Jest taka miejscowość, ta główna miejscowość w Australii.
2: Canberra.
0: To nie ta miejscowość.
2: Sydney.
0: Melbourne. Ale oni nie wygrali. Właśnie, Canberra, o czym wspomniała Kamcia, ta miejscowość została uznana za najlepsze na świecie miasto do życia. Serio. Po prostu tam się żyje najlepiej, najwspaniale. Jest taki ranking, jeśli chodzi o naszą Warszawę.
2: No właśnie, jak Polska.
0: Polska, Warszawa, 32 lokata na całym świecie. To całkiem nieźle, jak na całym świecie.
2: Ale jak pierwsze miejsce na świecie do najlepszego miejsca do życia może zajmować miasto, w którym się chodzi do góry nogami. No,
3: przecież to wystarczy pół godziny i cała krew ci do mózgu odpływa.
4: Jankes, Kama i Wiktor
5: w Radiu SK.
2: A jak głowa boli, panie.

0: 16 minut po siódmej. No to co? Siódme co robi? Wiadomo, że wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Zapraszamy 664-402-302. Będzie o wygrywaniu w pierwszym pytaniu, ale dobra, spokojnie. Odbieramy telefony.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Kto przy telefonie?
4: Magda.
2: Jest moc, jest energia, jest Madzia i mamy pierwsze pytanie.
1: Rozpoczęta. Pierwsze.
6: Wczoraj polscy siatkarze wygrali z Niemcami w siatkę 3-0.
5: Brawo!
4: Brawo!
6: No i co mówi niemiecki siatkarz po przegranej z Polakami?
4: Polsce się udało!
2: Po polsku, tak, bardzo dobrze!
6: Bo oni z szacunku nauczyli się polskiego, no!
5: A tak naprawdę mówi, szajsy!
2: Lećmy, auf Wiedersehen, lećmy z drugim, teraz głośno jest o lalce, kto ją napisał?
6: Zarówno
4: kogo?
6: To...
5: Lalkę kto napisał? Szkoła się kłania. Kto?
4: Prus!
5: Dobra!
4: Prus.
5: Prusak!
1: Trzecie!
5: Uwaga, wymień dwie małe rzeczy.
4: Piłeczka do ping-ponga i mała czarna sukienka.
6: O, na przykład, może
2: bardzo
6: być.
2: Ładnie.
6: Cieszmy się z małych rzeczy.
2: Ja lubię małą czarną kawkę za rana, to jest naprawdę coś pięknego. Lećmy.
6: A kto zamieniał wszystko w złoto? Glapiński, Posejdon czy może Midas?
4: Ten pierwszy.
6: Też. Nasz jaszcząb. Gdyby nie on.
2: Czyli Glapiński, bardzo dobrze.
5: Zgadza się. Kto ci tyle złota da, co on?
1: Piąte.
2: Uwaga, piąte.
5: Skąd pochodzi waran?
2: Ja nie wiem. Ja nie podpowiem.
5: No.
4: A jakaś podpowiedź?
5: Masz to w domu.
6: Takie jest, z szufladami.
4: Komoda?
6: Waran z Komodo, ale już po czasie.
5: Niestety,
6: trzymaj się, Macia.
5: Pa.
6: Wszystkiego dobrego.
4: No,
2: Ale była dobra. No, to była długa sekunda, nie wolno tak. Oczywiście raz, dwa, szybciutko odpowiadamy i szybko odbieramy telefony.
5: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Mateusz, co to jest komoda?
5: Skoro było Komodo.
7: Komoda, no to jest mebel.
6: I ostatnie pytanie, ostatnie sekundy.
5: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, więc powiedz, co się robi łyżką?
7: Łyżką miesza się zupkę, herbatkę.
6: Jesienią!
5: Jak mogłeś? Przewrócił się na twarz.
2: Nie, to zaliczmy, ale walczył. Zaliczamy czy nie?
6: Zaliczamy.
2: Sprawdzamy, VAR zalicza. VAR mówi tak, zaliczamy, był blisko.
6: Eskowe klapki, Kubota, dzięki. Skarpetki, magazyn Eska, Story, wszystko leci do ciebie. No i jeszcze raz, co się robi łyżką?
7: Jesie!
6: Nią!
7: Wyczynią!
5: Ludzie kochani!
6: Spoko, kiedyś się nauczymy.
5: Jutro znowu to zrobimy.

0: Pink, tylko o kawce i herbatce, bo tak w ogóle to sober. 26 po 7 to jest środa.
1: Jest pięknie, jest wspaniale. W wielu miejscach pogoda, no dzisiaj jest taka, powiedzmy, taka sobie.
2: Tak no zwana... panie, no pierwszy dzień jesieni, no hej.
0: To jest fajna polska szarość.
1: Ale okazuje się, że tak, w okolicach Zakopanego
0: jest już białość.
2: Wczoraj, czyli ostatniego dnia lata, Kasprowy Wierch pokrył się śniegiem. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to polecamy gorąco w social mediach, można to zobaczyć.
0: Jakby to powiedział Piotrek Żyła, tyle śniegu dowaliło. Tyle śniegu.
2: Słuchajcie, wszyscy pracownicy tam PKL-u usuwali ten śnieg łopatami, suszarkami, chuchali, dmuchali, ale ci, którzy wjechali kolejką linową na samą górę Kasprowego Wierchu, ujrzeli dosłownie bajkową scenerię, ale przypominam, ostatni dzień lata.
1: Bajkowa, zimowa sceneria.
0: No to wszyscy razem.
3: Ej. Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to.

0: Reklama.
1: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
2: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
1: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
2: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
1: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
2: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
3: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
4: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
5: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz

0: Kaszka. Smak, który znasz i kochasz.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: O tej porze ruch pojazdów wzmożony na wysokości zamojskich szkół, ale też na wylotówkach z Zamościa. Więcej aut, no i sporo policyjnych patroli też w regionie można napotkać. Rośnie temperatura o poranku, maks prognozowany na dziś to okolice 14, może 15 stopni. Na niebie na zmianę chmury i przejaśnienia.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Miała 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Alert RCB. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Taką wiadomość o poranku dostali mieszkańcy Lubelszczyzny. Poderwano polskie myśliwce, a dowództwo operacyjne przekazało, że sytuacja jest monitorowana. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
5: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
4: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników.
6: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: SK Sport News.
4: Polscy siatkarze poznają dziś półfinałowego rywala Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrali z Niemcami 3-0 i po raz czwarty z rzędu awansowali do strefy medalowej. O finał Polacy zagrają z Belgią lub Słowenią, które dziś zagrają ze sobą, a o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka gra właśnie w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką jest 47 w rankingu Ukrainka Aleksandra Olinkowa. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na korcie. Trwa pierwszy set, no i na razie Maja idzie wyśmienicie, prowadzi 5-0.
6: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Pięknie brzmi. Środa, czyli w pół do piątku, panie i panowie.
9: No
8: czekamy.
9: I po pierwsze, walczycie z tym dniem. Jaki jest na razie wynik?
10: Na razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
9: Czyli cały czas remisik. A po drugie, Jankes zaraz zacznie walczyć ze swoją nową osobowością.
11: Zapraszamy na Eskowego Instagrama. Tam przerobione zdjęcie Jankesa. No i pytanie, kim jest dzisiaj? Wrzucajcie podpowiedzi dla Jankiego na Eskowy Messenger.
8: Ostatnio byłem sernikiem, nie udało mi się z rodzynkami, czy bez je byłem?
11: Słuchaj, ty zawsze jesteś pełen szczęścia.
8: Za kilka chwil wjeżdżam tutaj sernikiem, uważajcie, no. Naprawdę.
9: Pokażesz rodzynka? Mm. No to co? Instagram, tam zdjęcia.
8: Już
9: wasze
8: jestem?
9: Podpowiedzi, tak, u nas na Messengerze. Kim dzisiaj jest Jankes?
8: Boję się, zaczynam się bać.

0: W Esce lato się nie kończy.
1: A gdzie tam w ogóle, rzeczywiście? Kama, dawaj to bikini. O, jest, okej.
0: Ostatni dzień lata i...
1: Gips i oczywiście Igo.
2: Dla pieniędzy wszystko for money. Tak jest.
1: No dobra, lecimy dalej.
2: Pierwszy dzień jesieni, słuchajcie, a na skraju lata i jesieni odbywały się przeróżne festyny, różne małe spotkania, na których panie z kół gospodyń wiejskich sprzedają i rozdają swoje specjały.
0: Ojejku, ale to są tak pyszne rzeczy, robione ręcznie, robione z miłością, robione z tradycją. Na dożynkach zawsze najbardziej człowiek jest w stanie przytyć.
1: Ja kocham, ja ostatnio byłem na dożynkach, wyjechałem samochodem, w samochodzie miałem pełno specjałów. Ogórki kiszone, ziemniaki, pomidorki, wszystko było.
2: Słuchajcie, no to w takim razie zadajecie się z przestępczyniami.
1: Ojeju, co to?
2: Okazuje się, że kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej pojawili się na takich dożynkach w zeszłym tygodniu w kilku miejscowościach w Małopolsce.
3: Kto ich tam puścił?
2: Wręczali mandaty paniom z kół gospodyń wiejskich.
0: Za co?
2: Nielegalnie rozprowadzały swoje specjały bez użycia kasy fiskalnej.
1: Jego to jest niesamowity cios wymierzony mafii drożdżówkowo-dożynkowo-pierogowej.
2: Od teraz jesteśmy bezpieczni. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
12: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
13: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
12: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
16: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
15: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
16: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
15: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
16: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
14: I po reklamie.

0: Eska Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Idealne towarzystwo pod kocyk i herbatkę. Margaret, Dawid Kwiatkowski, świeczuszka.
1: Za oknem. Świeczuszka pod kołderką?
0: A potem straż pożarna.
1: No dobrze, okej. Nosa się zbliża. Uwaga, ostrzegamy.
2: No właśnie. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli powkręcać znajomych, to sk.pl.
1: Tam też mieszka Nozel.
0: Gdyby tak się okazało, że za kilkanaście sekund zadzwoni wasz telefon, to po prostu profilaktycznie go nie odbierajcie.
1: Tak, będzie bezpiecznie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nozel wkręca. Nozel wkręca. Nozel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pana Zbigniewa się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham.
5: Dział odpraw lotniczych po tej stronie niewyparzonej pana. Ja telefonuję w sprawie wylotu, który mamy z państwem 25. To pan, tak?
4: Tak.
5: Szanowny panie, ja bym panu wysłała, tylko proszę mi podać maila, a listę pasażerską, żeby pan się po prostu dogadał z którymś z pasażerów, jeśli chodzi o overbooking. Dobrze?
4: Znaczy nie rozumiem. Ja 25. muszę lecieć.
5: I teraz, ja dam panu listę pasażerów, żeby pan sobie znalazł któregoś pasażera, z którym się pan powymienia na miejsca.
4: Znaczy jak to ten, więcej sprzedanych niż jest miejsc w samolocie?
5: No bo komputer mi wypluł, że pan będzie miał tak zwany overbooking.
4: Ale mnie to nie interesuje. Ja jestem poumawiany, jesteśmy umawiani na ten, na wyjazd.
5: Proszę
4: i
5: pana,
4: musimy tego dnia jechać.
5: Ja panu
4: się
5: powiem.
4: Nie mogę z nikim dogadywać. No?
5: Ja panu powiem, komputera to też nie interesuje, że pan na przykład musi. Mi tak wypluło, to ja się muszę dostosować, ale wyjście z opcji jest następujące, że ja dam panu listę i niech pan sobie podzwoni i się dogada z kimś.
4: Ale nie, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam dzwonić, wie pan, czy nie, ja nie rozumiem.
5: Ale przepraszam, my nie mamy czasu, żeby dzwonić i szukać dla pana miejsca.
4: Dlaczego ja mam dzwonić, jeżeli ja mam wykupione bilet?
5: No bo już widzimy, że pan będzie na overbookingu.
4: Ja widzę rozwiązanie takie, czy ja przyjeżdżam na lotnisko i lecę, a niech państwo sobie już myślą o tym, w jaki sposób.
5: A proszę pana, proszę na nas tego nie zwalać. My komputera, proszę pana, w takim przypadku nie oszukamy, to jest lotnictwo. Tutaj przepisy są rygorystyczne.
4: Ale co to mnie interesuje? Przepraszam bardzo, co mnie interesuje komputer? Ja kupiłem, jestem umówiony, mam opłacone mieszkanie tam na miejscu, na 4 dni lecę, więc proszę mnie, to nie interesuje. Co dadzą państwo mi za wynajęcie tego lokalu?
5: No tutaj nie, proszę pana, tylko lot nas interesuje.
4: No jak? No to co to jak? Co to jest?
5: Proszę pana, to może Barbara by jakieś miejsce znalazła?
6: Zbyszek, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: No, wiesz co, po prostu. A ja dzisiaj akurat mam zły humor, no.
3: Nozel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Avicii w Radiu SK oczywiście i grupa Coldplay, 5 minut do godziny 8.
1: Wiesz, jaki jest Avicii?
2: A?
1: Znakomici.
0: Wszystko się znakomici
3: tak
0: zgadza. Bardzo
3: jak
0: dobrze.
3: Znakomici jest przerobione twoje zdjęcie na jaskowym Instagramie. Kim
0: jestem
3: jest Janusz? Odpalamy naszą zabawę.
0: Co tak się uśmiechacie? Dlatego właśnie
3: bo
0: macie takie...
3: Bo jest znakomici.
0: Ostatnio byłem sernikiem, dzisiaj... Dam radę?
2: Czy nie? Jak to
1: może
2: widzicie?
1: Może być ciężko. Naprawdę może dzisiaj być ciężko, aczkolwiek jeżeli czujesz się na sile i umysłach, takich dobrych siłach umysłowych, to tak.
0: Ale czy to jesteś blisko tej branży, w sensie sernikowej, ciastowej, słodkiej?
1: Daleko, bardzo daleko.
3: O. No to posłuchaj może pierwszej podpowiedzi, która jak zwykle nic ci nie wyjaśni.
0: Proszę.
4: Jankes, ja to chciałabym ci podpowiedzieć, ale ja nawet nie wiem, kto to jest.
5: Jankes.
0: Okay.
6: I Wiktor. Radio SK.
0: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
1: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Mocniejsze podmuchy wiatru w Zamościu dziś możliwe, nawet porywiste momentami. Do tego niekorzystny o poranku biometr, więc dobra kawa na dobudzenie się przyda, zwłaszcza kierowcom, którzy wsiadają za kółko i będą wyruszać na ulicę Grodu Hetmana. Pamiętajcie o remoncie ulicy Koszary. Od soboty też spore prace na peowiaków.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego o tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary i jej syna. O szczegółach reporterski Mateusz Chłystun.
3: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
2: Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł, a to oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
4: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
2: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Dziś, jak sprawdzamy, cena ropy na giełdzie spadła poniżej $100, ale jest za wcześnie, by mówić o obniżkach na stacjach paliw. A teraz informacja sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało właśnie swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Teraz ten ogłoszono rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
5: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz. Rząd przygotuje wytyczne dla szkół po alarmie przeciwlotniczym. MSWiA wyciąga wnioski po ubiegłotygodniowych ewakuacjach na Lubelszczyźnie. W około 10% placówek systemy i procedury nie zadziałały właściwie.
6: Chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
1: Wyjaśnia szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nowe wytyczne pomoże opracować Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z dyrektorami zamojskich placówek oświatowych spotkały się wczoraj zamojskie służby. Była to okazja, by porozmawiać o procedurach na wypadek sytuacji kryzysowych. Udział wziął również prezydent Zwolak, który zapowiada już więcej takich dyskusji.
7: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: 3 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Mówi wam Wiktor Kama i nie wiadomo kto, bo Jankes cały czas odkrywa swoją drugą naturę.
8: Kim ja jestem? To jest cały czas znak zapytania taki bardzo duży.
10: Dla ciebie znak zapytania, bo dla naszych słuchaczy to wystarczy wejść na Jankowego Instagrama, zobaczyć twoje przerobione zdjęcia, a potem wrzucać podpowiedzi dla Jankiego, żeby może jednak coś odgadł.
8: Dajcie coś konkretnego, dokładnie, no.
11: Jankes, moja podpowiedź brzmi: kiedy inni mieli kryzys w wieku 20 kilku lat, on postanowił wejść trochę za wysoko.
9: O, czyli już wiesz, że on, a nie ona.
8: On, dobra.
10: A chciałam przypomnieć, że Sernik to też on.
8: Mam pewien pomysł. Jestem zielony. W sensie zielony w głowie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się dzieje w ogóle. Co to może być? On.

0: Jesteś moim słonecznikiem. 8 minut po godzinie 8 to jest SK. Jankes wyszedł ze studia. Mam nadzieję, aby zrealizować swoją obietnicę zeszłotygodniową i wejść tu z całą blachą sernika.
1: W zeszłym tygodniu Janki był sernikiem. Nie udało mu się odgadnąć, że jest sernikiem. W związku z tym zapraszamy!
0: Chodź tu!
1: Zapraszamy!
2: Uwaga, wchodzi sernik!
1: Mógł się przebrać za sernik lub mógł przynieść sernik.
0: Sam piekłeś, czy sam kupowałeś? Opowiedz historię tego sernika.
3: To jest wyjątkowy sernik.
0: Bo?
3: Gdyż sam się nim zaopiekowałem.
0: Aha.
3: Musiałem wiele pracy włożyć w to, by go
0: kupić? Czego zrobić?
3: Go wykonać, w sensie tutaj, żeby się pojawił w naszym studiu.
1: Słuchajcie, on nie jest w pudełku, więc nie wydaje się, że będzie kupne. Praca. Co więcej, jest w jakiejś blacha.
3: No miała być blacha, czyli się blacha sernika, prawda?
0: Oczywiście.
3: To jest blacha, dobra.
0: Blacha 2115.
1: No otwieraj, no dobra, moja się ślinie.
3: Słuchajcie, to rzeczywiście duża była praca, ponieważ byłem w tym sklepie.
0: Aha.
3: Byłem w tym sklepie wczoraj, wyszedłem z tego sklepu, przypomniało mi się, że nie wyszedłem z sernikiem, więc musiałem do tego sklepu wrócić, to była dużo pracy musiałem.
0: Ze starości masz problemy z pamięcią.
3: Takie tam różne, no. Słuchajcie, patrzcie na to. Gdzie mi tam zagląda? Słuchajcie, dobra. O!
0: Jest!
3: Proszę! Ale jakie były wytyczne?
1: Wy tymi wytycznymi
3: przecież sami to stworzyliście.
1: Proszę państwa.
3: Miał być blacha, miał być sernik. Jest blacha? Jest sernik.
1: Jaki przyniósł jeden kawałek serniczka.
0: Ale proszę, jak ty za chwilę w nim odciśniesz swoją twarz, to ja nie wiem.
4: Jankes.
0: I właśnie. Nosek.
3: I właśnie.
4: I Wiktor. W Radiu SK.
3: To był wasz pomysł, pod którym ja się w ogóle nie jestem w stanie, nie wiem, jak ma się podpisać.
1: Tak jak my
3: w ogóle,
1: drobnym drukiem nie doczytaliśmy, że to będzie jednak jeden kawałek sernika, tak ty drobnym drukiem nie doczytałeś odciskania twarzy.
0: Zaraz odciśniesz w nim chociaż nosek w ramach pokuty.
3: Spróbuję.

0: Janki Andrea Bocelli mówi, że to jest więcej niż gra. To jest niezła zabawa. Kim jest Jankes?
1: No dobrze.
2: Kim jest Jankes?
1: Ale przypomniałem sobie, że ostatnim razem odgadłem, że jestem sernikiem, tylko wy nie zaliczyliście mi, że niby za późno, tak?
0: Nie wykręcaj się, sernik cały czas jest z nami w studiu, więc przypominamy, że Jankes dotrzymał danego słowa.
1: Przyniósł
0: sernik do studia.
1: Smacznego, Kamcia.
0: Jedyne, czego nam brakuje, to odcisku twojej twarzy na tym serniku.
1: Na to nie zgadzam się, ale spróbuję.
0: Zrobimy
3: ja
0: to zaraz.
3: Ja też spróbuję sernika.
1: O,
3: ale
1: właśnie.
3: Słuchajcie, nowa zagadka na eskowym Instagramie, przerobione zdjęcie Jankesa, no i podpowiedzi od was na
1: jestem
3: naszym
1: onem.
3: Eskowym Messenger.
0: Nowa postać dzisiaj.
1: Jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem, jesteś onem.
1: Jestem onem, czyli mężczyzną.
0: Słuchaj tego.
4: Janki, jesteś człowiekiem, który bardziej zna świat niż własną kanapę.
0: O.
4: Yo.
0: I lubisz jeździć. Wycieczkowicz jesteś. Coś jak
1: taki
0: Wojtek Cejrowski.
1: Świat, tak? Okay.
0: Ale nie jesteś Wojtkiem Cejrowskim.
1: Nie chodzę na boso.
5: Jankes, lubisz być wysoko.
0: O.
1: Cały czas właśnie myślę sobie, no dobra, bo ja mam trzy opcje, tak? Okej, dobra.
3: Masz trzy możliwości trafienia, tak.
1: Czy ja mieszkam na co dzień w Łodzi?
0: Kurczę, ja nie wiem.
3: Ja też nie wiem.
0: Czy ta postać mieszka
3: ale
0: w Łodzi?
3: Ale sprawdzimy to, no.
1: No dobra.
0: Mówią nam, że nie.
5: Nie.
1: Nie, okej, dobra.
0: Mamy podpowiedź również bardzo specjalną od nowego specjalnego popołudniowego programu.
1: Od Sońty Korościela?
0: Tak jest.
1: Ojejku, to już w ogóle nie zgadnę.
6: Cześć, tu Marcin Sońta. Sońta Korościel, SK w Radiu SK. Nie wiem, czy kojarzycie tego, no. Nieważne, mam podpowiedź. Jankes, dzisiaj jesteś gościem, który lubi szczytować, ale bez ekipy.
0: Dobra podpowiedź.
3: Najpierw bez zrobiło ekipy? Się gorąco w naszym studiu.
1: Coś, no dobrze. Czy jestem sportowcem?
0: Poniekąd.
3: Nie.
0: No trochę.
3: Nie.
0: Troszkę tak.
5: Amatorem.
3: No jesteś takim troszkę, samym trochę sportowcem, jak ja jestem sportowcem.
0: No bardziej. Ty byś, ty byś nie zrobiła tego, co ta postać robi. Nie dałabyś rady.
3: Potrzymaj mi mój sernik.
1: To wszystko z podpowiedzi na razie?
0: Jeszcze od słuchaczy ostatnia.
1: No proszę.
4: Jankes, kiedyś wolałeś być w ekipie, a teraz odkrywasz świat sam.
3: No.
1: Czy jestem tym chłopakiem z internetu, taki wysoki? O. Mm-hmm. No ten, jak mu
0: no,
1: tam,
0: który no. Ten? No.
1: Ten, co ostatnio wygrał taniec z gwiazdami w poprzednią edycję. Nie, całe szczęście nie... O.
3: Nie wiem, kto wygrał
0: nie było cię w ogóle w tym programie, słuchaj. Jesteś trochę ponad, jakby nawet...
3: A, Bagi! O
0: Jezus, zapytali
1: ja nie powiedziałem tego, kama masz stratę!
0: To by nie poszło.
1: Dobra.
0: To ty myśl, a my zagramy.
1: Dobrze.
3: Wrzucajcie podpowiedź na naszego eskowego Messengera.
1: Jak można szczytować bez ekipy?
0: Nie robiłeś tego nigdy sam?

0: Już wiem. Wiem, ale na razie nie powiem. Wiem. Mam was, słuchajcie.
1: Wiem, co będzie w newsach, bo podglądam Prockiego i mam do was pytanie takie newsowe. No. Jeżeli zatrzymują u wybrzeży Hiszpanii polski statek, który nielegalnie coś przewoził, to co mógł mieć w ładowni?
2: Na pewno banany i pająki.
0: I warzywa, owoce, zielone banany, żeby były później u nas żółte.
2: Dużo śniegu.
3: Koks na zimę.
1: Koks na zimę, to z Zakopanego.
0: Tak?
1: Szczegóły już za chwilę.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Pod koniec tygodnia w Zamościu sytuacja drogowa nam się mocno skomplikuje, bo ruszy remont ulicy Peowiaków. Będą zmiany w organizacji ruchu, będą objazdy także dla autobusów komunikacji miejskiej. Teraz na natężenie ruchu narzekacie przede wszystkim przy szkołach. Temperatura w Zamościu rośnie, biomas niekorzystny.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Zbliża się 8.30, to czas na Jacka News. Marcin Porocki, zapraszam. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach, a hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka w drugiej rundzie turnieju rozbiła Oleksandrę Olinkową w pierwszym secie 6-0, w drugim 6-1, a u półfinału zagra z Elis Mertens lub Barborą Krejcikową.
16: Janki cały czas głowi się, kim jest. Jego przerobione zdjęcie wisi u nas na Instagramie, a wy cały czas okupujecie nasz Instagram i Messengera.
17: No właśnie, tam rzucacie podpowiedzi i Janki teraz wyszedł na chwilę na korytarz i muszę powiedzieć, że on już chyba wie.
16: Tak, on sam chodził i mówił pod nosem, ja wiem, taki zadowolony z siebie cały czas.
18: To może zmienimy teraz.
16: No dajmy mu trochę satysfakcji z życia, no niech odpowie chociaż raz w tym tygodniu.
19: Chcę

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść.

0: dyskoteki porannego człowieka. Axwell i Bone, 37 minut po godzinie 8 rano.
1: Tutaj Eska, jesteśmy, ja jestem w dobrej formie, mam się dobrze, jestem szczęśliwy, bo wiem. Wiem!
2: Kim jest Jankes?
3: To się zaraz okaże, sprawdzimy. Ostatnim razem też myślałeś, że wiedziałeś i trzy razy nie wiedziałeś.
1: Ale za czwartym razem wiedziałem, ale już mnie zaliczyliście, ponieważ stwierdziliście, że trzy razy rzuciłem hasło.
4: Czy jeszcze, aby utwierdzić się w swoim przekonaniu, chcesz taki secik od słuchaczy dostać? Jeden?
3: Tak, dawaj.
1: Poproszę.
4: Proszę bardzo, oto secik.
5: Mhm. Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie. Jesz kaktusy, które nie mają kolcy.
6: Jesteś osobą, która zdobywa niezdobyte.
5: A. Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie. Raz. Jesz kaktusy, które nie mają
1: kolców. Dobrze powiedzieć, kolców.
4: Oraz?
7: Okay. Chwała wielkiej ekipie.
1: Tak. Czy słowo ekipa jest kluczowe?
3: Nie. To jest... nie. Kolce jest kluczowe, nie ekipa.
4: Bardzo ważne jest.
1: Słuchajcie, miałem pomysł wcześniej, ale mogę powiedzieć, tutaj podzieliłem się w studiu. Myślałem, że chodzi o Eda Sheerana, który ostatnio narobił bałaganu, no i też został sam trochę, bez ekipy za bardzo, no bo tam wszyscy się podwracali.
3: Ale to za mądre było. My prościej prosimy.
1: No więc wiem, o kogo chodzi. To się chyba wydarzyło wczoraj czy przedwczoraj, prawda? On znowu to zrobił, on znowu szczytował i znowu sam. Chociaż nie był sam, bo był z muzykiem, z Pawbitcem. Gdzie oni się wbili? Co to był za szczyt?
4: To był szczyt, którego jeszcze nikt nie zdobył. To było wejście na górę, na której byli pierwsi.
1: W ogóle ma koronę, wiem, że on ma koronę ziemi, był na tych wszystkich Mount Everestach i innych, tam nie wiem, na Śnieżce, no pewnie na Śnieżce nie był, a to jest najważniejsze, na szczyt.
4: I na Górce Szczęśliwickiej.
1: O kim mowa, kim dzisiaj jestem? To jest tak zwany patec wariatec.
3: Zgadza się.
1: Wiedziałem.
3: Facet, który jest znany z ekipy, a potem już znany bez ekipy.
1: I chodzi po górach rzeczywiście, tych najwyższych szczytach na ziemi. Pokazuje to w internecie, robi piękne rzeczy. Miałem okazję poznać kiedyś pateca Kubę. Fantastyczna postać rzeczywiście.
4: Samego no, siebie mi. Teraz poznasz, pokaż słuchaj. No. Patrz, o,
1: to szczytowanie, że kiedyś...
4: się.
3: No nie!
1: No, dobrze mi we włosach.
3: No niestety, Janki, no musimy do Turcji polecieć, no.
4: A to na odlot ściśle tajny. Gratulacje, kolego.
1: To pięknie wygląda. Zajrzyjcie na Eskowego ta Instagrama. No jestem tam w wersji...
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
15: Po co?
14: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
15: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
14: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
16: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki, węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
19: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
20: I po reklamie.

0: Zaczynamy! To już 11 minut do godziny 9.
1: Kończymy!
2: Co zaczynamy?
0: Zaczynamy bardzo ważną rozmowę. Chciałam się podzielić, że kiedy zaczynałam pracę w radiu x lat temu, to nie potrafiłam zawsze ze stresu powiedzieć jednego trudnego słowa.
1: Kaloryfer.
0: Meteorologia. Więc zawsze mówiłam, że synoptycy. No ale niestety mam ciekawostkę z kategorii meteorologia.
1: Okay,
0: widać, że jednak już się nauczyłam mówić. I od początku tego roku nie było ani jednego huraganu na Atlantyku. Ostatni raz zdarzyło się to w 1914 roku. O!
1: W 1914
3: roku? Ciekawe, jak to wtedy policzyli. Czy mieli mapy satelitarne też?
1: Słuchajcie, ale ja wiem!
0: Co wiesz?
1: Ja wiem, co to jest.
0: Co to jest?
1: Cisza przed burzą.
4: Słuchajcie, ja wiem, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, a my przedłużamy lato w Esce, grając wakacyjne hiciory.
1: Ale teraz będzie upalnie.
4: Łap to.
1: Dawaj. O, kama, dawaj.
3: I co?
1: Słuchajcie, robimy to. Dawaj.

0: Głośnosza, czyli Sanach w Radiu SK, 4 minuty, bo nie z nami godzina 9.
1: I to będzie nasz happy end, tak jak śpiewała. Koniec porannego programu do wstawania.
2: Jednym słowem, 10 dla nas, 0 dla środy. Wygraliśmy!
0: W pół do piątku jest fajnie. Dzisiaj przyniosłem sernik do studia, bo ostatnio w akcji Kim jest Janka byłem sernikiem, nie odgadłem, więc była misja specjalna. Przynieś sernik w blaszce. Jest blacha, jest sernik. Wiktor miał tutaj pomysł, żebym odcisnął swoją twarz w serniku.
2: Tak, no to może ale chociaż Wiktorku, odcisk palców odciśnij.
0: To prawda, ale ja, Kama, ja mam propozycję. Że my kochamy Wiktora. Wiktorek, ja tobie tę sytuację mogę tobie śmiało oddać. Naprawdę, zrób to.
2: Wiktor, pokaż mu, jak to się robi.
0: Bo on bardzo
2: pokaż
0: chciał.
3: Dawaj,
0: Wiktor,
3: dawaj,
0: żyje
3: dawaj,
0: tym,
3: bo
0: Wiktor żyje tym od tygodnia.
3: Dawaj go tu,
0: żebym...
3: dawaj go tu, uwaga.
0: Ja mam...
3: 3, 2,
0: nie wierzę,
3: jeden.
0: Patrz. Zrobiłem to! Dobra.
2: Jakby ktoś chciał to zobaczyć, zapraszamy oczywiście na Eskowego Instagrama.
0: Jest cały na biało.
2: Warto.
3: Pozdrawiamy. To był program Twoja twarz smakuje jak sernik.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Od 11 do 14 stopni maksymalnie prognozują dziś synoptycy na Zamojszczyźnie. Do tego na niebie sporo chmur, ale też i przejaśnienia mogą się w kolejnych godzinach pojawiać. Mocniejsze podmuchy wiatru się utrzymują. Ruch na zamojskich ulicach też jest jeszcze wzmożony, więc warto na siebie uważać.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 9, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. To Piotr M. i Anna P. zostaną dziś przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie, gdzie zostaną przesłuchani. A sprawa dotyczy sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ta miała wyrządzić szkody fundacji na co najmniej 8 milionów złotych. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć uczniowie spotkają się z psychologiem. To w tej placówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Policja ustala motyw działania chłopca, a mieszkańcy są w szoku.
3: Naprawdę, w szoku jestem.
4: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
3: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek, i bywał u nas na podwórku.
2: No, zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu, jej stan nie zagraża życiu. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
5: Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz, i tu się trochę rozpędziłem, tak że biję się w pierś i przepraszam.
6: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
2: Tymczasem Lewandowski może poprawić swój rekord występów w kadrze. Przed reprezentacją 4 mecze, a kapitan ma już na liczniku 167 spotkań.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz. Rondą zbiegu ulic Wyszyńskiego, Zamojskiego i Odrodzenia w Zamościu zmieni oblicze. Po remoncie pojawią się tam nowa nawierzchnia, bezpieczniejsze przejścia i więcej drzew. Otwarcie ofert w przetargu na inwestycje pod koniec tygodnia. Nowy rok akademicki za pasem. NFZ przypomina zamojskim studentom, by sprawdzili, czy mają ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia, szczególnie po wakacyjnej pracy lub przed 26 urodzinami.
7: Internetowo konto pacjenta, część Twoje ubezpieczenie zdrowotne.
1: Mówi Małgorzata Bartoszek z lubelskiego NFZ-u. Jeśli system nie potwierdzi prawa do świadczeń, trzeba sprawdzić swoje zgłoszenie.
8: Będziecie za chwilę zdziwieni jeszcze bardziej niż Robert Lewandowski podczas wczorajszej konferencji po przeprosinach, dlatego że podobno w kalendarzu już jesień, ale nie u nas. My lato przedłużamy, bo ono jest z nami wciąż, przynajmniej w sercach, i zaraz to udowodnię. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Żadnych smutków nie będzie. Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK, 19 minut po 9. Oficjalnie przedłużamy w Radiu SK lato i zaraz wam to udowodnimy, ale najpierw coś, na co mam nadzieję ktoś czekał. I ja czekałam bardzo. 30 sekund tylko dobrych informacji. Jest szansa na tańsze paliwo. Wszystko teraz w rękach naszych rządzących, bo w życie może wejść ustawa, która ureguluje ceny na stacjach benzynowych do końca grudnia 2026 roku. Polacy zajęli drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. To studenci AGH w Krakowie. Sami skonstruowali auto, a w wyścigu wzięli udział po raz pierwszy. Śpiew to samo zdrowie, mówią naukowcy. Dotlenia organizm, poprawia humor, zmniejsza poczucie osamotnienia. Może nawet usprawnić pamięć i zdolności poznawcze. I my właśnie po to wam gramy te wszystkie hity, żebyście śpiewali, jeżeli do tego długo i szczęśliwie. Kolejne dobre informacje już jutro.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
7: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
6: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
10: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
11: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
10: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
11: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
10: Łóżka są, matrace są.
11: Sofy i narożniki też są.
10: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
11: No dobra, bierzemy.
10: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
11: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
10: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.
18: Eska.

Bomb. My Body Isn't Ready w Radiu SK 28 minut do godziny 10. Podobno dzisiaj jest pierwszy kalendarzowy dzień jesieni. Nieprawda, my to wstrzymujemy. U nas lato w SC trwa, bo to jest stan serca. Z takiego wychodzimy z założenia, dlatego gramy wam najbardziej wakacyjne hity. The Colors i Italo Disco już teraz, żeby lato trwało dłużej.

0: Możecie się wyspać dzisiaj. Margaret Prima Ballerina w Radiu Łyska to wam właśnie zagraliśmy, dlatego że statystyki są nieubłagane. Podobno za mało śpimy. Większość Polaków jest zmęczonych. 80% przyznaje, że w ostatnich 3 miesiącach odczuwało przewlekłe zmęczenie i śpimy mniej niż 6 godzin na dobę. Nie może tak być. Wiem, że to jak wam tak powiem, to niczego specjalnie w perspektywie nie zmieni, bo uwarunkowane to jest wieloma innymi czynnikami, ale zróbcie głośniej, niech szef usłyszy. Może dzięki temu będziemy mogli przychodzić do pracy tak godzinę później. Naprawdę będą nam płacić o godzinę mniej, ale to już zostawmy.
1: Radio SK. Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
3: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
2: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
3: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
2: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
3: Już na otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
4: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
3: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
5: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać w SIS?
8: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
9: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
8: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
10: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
11: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
7: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: I po reklamie.

0: Heaven, Easy Bizu, Olo Molo w Radiu SK Nowość na 6 minut do godziny 10. Podobno nasze serce dostosowuje się do tempa bitu numeru, którego słuchamy. To wasze brzmiało bardzo dobrze, niech żaden szef ani żadne nadprogramowe zadanie teraz tego nie zepsuje. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
4: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
7: Maluszek już w drodze, a Ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed Tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość, aleje 1 maja 3.
8: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Drogowcy szykują ulicę Połowiaków do rozpoczęcia prac remontowych, ale już teraz utrudnienia na przykład na wysokości cmentarza mogą się pojawiać. Od soboty zmiana organizacji ruchu w Zamościu. Mapkę przydatną dla kierowców znajdziecie już teraz na stronie Zamojskiego Ratusza.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia SK, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
16: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
15: Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie to limit zarobków dla lekarzy zaproponowany przez rząd. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta.
0: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
15: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Turcja, Grecja, Egipt. Tam najchętniej wyjeżdżaliśmy na wakacje. Ponad 80% Polaków wybierało wypoczynek w formie all inclusive.
12: Uwielbiamy all inclusive. Ponad 82% z nas decyduje się na tego typu spędzenie wakacji. 7-8 dni to jest taki średni czas. No i oczywiście wybieramy samolot.
15: Mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki. Rekordowy wynik odnotowała z kolei turystyka przyjazdowa. Poza Niemcami i Czechami chętnie odwiedzają nas też Hiszpanie, Włosi czy turyści z krajów arabskich.
3: SK Zamość News.
14: I Monika Kowalewicz. Trzy firmy chcą zbudować parking przy ulicy Poniatowskiego w Zamościu. Nowe miejsca na osiedlu Powiatowa to zwycięski projekt ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Trwa analiza złożonych ofert. W założonym budżecie mieści się tylko jedna. Zwycięzcy 12. Zamojskiego Przeglądu Fotograficznego zostaną docenieni. Otwarcie pokonkursowej wystawy już jutro. Laureaci dostaną nagrody.
17: Te zdjęcia się wyróżniały nastrojem, raz sposobem kadrowania.
14: Mówi komisarz przeglądu Mirosław Chmiel. Otwarcie pokonkursowej wystawy jutro o 17:00 na drugim piętrze Zaku.
18: Odwołujemy tę jesień. To znaczy w ogóle nie wprowadzamy jej w życie, wbrew temu, że ona chciałaby tutaj nadejść. Tak właśnie robimy w Radiu SK, więc dziś mamy dla was dużo letnich hitów, które w tej godzinie też zagram. 2 minuty po godzinie 10:00. Andrea Bocelli to na początek. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: najgorsze możliwe rozczarowanie spotkało dzisiaj naszą słuchaczkę Adriannę Neptunika, czyli nowość na antenie Eski What If. Tą za nami, 18 minut po 10. Adrianna napisała na Eskowy Messenger. Co? Jak to? O 4.30, kiedy wstałam, to myślałam, że dziś czwartek, a teraz okazuje się, że jest dopiero środa. Znamy to? Najgorzej, jak się obudzicie w czwartek, myśląc, że jest piątek, a tu jest jeszcze jeden dzień. Adrianna, dobra informacja jest taka. Więcej czasu na realizację celów, planów, marzeń masz jeszcze 2 dni do weekendu. I w sumie 4 dni pełne z kawałkiem środy do końca tego pięknego, mam nadzieję, tygodnia. Wasze rozczarowania albo zaskoczenie na dziś, jak takie macie, chętnie wszystkie przyjmę na Eskowy Messenger. Temple City Self-Aware za chwilę u nas.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
7: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
6: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z Ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
15: I po reklamie.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita w Radiu SK. To, co za oknem, to wam wygląda na jesień? Nawet jeśli, to my taką jesień odwołujemy. Co z tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, skoro w Esce trwa lato i to wam teraz udowadniam. Dlatego gramy te hity, które z latem kojarzą się najbardziej. Summer Jam już teraz, żebyśmy odczarowali to, co za oknem.

Ring a Bell, czyli Mata oraz Age w Radiu SK 23 minuty do 10. Większość przedstawicieli pokolenia Gen Z nie będzie aplikowała na oferty pracy, jeżeli w tej ofercie nie ma podanej konkretnej kwoty wynagrodzenia. Już nie widełki, ale konkretna kwota. Gdybyście zobaczyli tę konkretną kwotę, to prawdopodobnie też byście nie chcieli aplikować. Antro, tak to już za chwilę u nas.

0: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Najlepsze hity cenowe w Brico Marche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
3: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
2: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
3: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
2: 5 lat.
3: Na okna?
2: 7 lat.
3: Na szczelny montaż?
2: 20 lat.
3: Wow!
2: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
16: i po reklamie.

0: Passenger od Aleksa Warrena tuż przed godziną 11. Z pozdrowieniami dla wszystkich pasażerów, najbardziej z pozdrowieniami dla tych idealnych, którzy nie przeszkadzają, przynoszą jedzenie, pytają jak mija trasa, albo patrzą w nawigację, pilnując jednocześnie i pilotując tę trasę. No być może akurat jeżeli chodzi o autobusy miejskie, to tego nie róbcie, bo z kierowcami rozmawiać nie wolno, ale miłym być należy. I o to apeluję. Po 11 w Radiu SK Zalia ze swoim nowym singlem Tylko Kochaj Mnie, będzie też Kizo i Bledka oraz będzie kolejny z hitów, w którym zatrzymamy lato w Polsce na dłużej, pomimo tego, że dzisiaj już kalendarzowa jesień z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
9: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie.
13: Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Mocniejsze podmuchy wiatru utrzymują się w Zamościu i będą nam dziś przez cały dzień obniżać wartości odczuwalne na termometrach maksymalnie okolice 12, może 13 stopni na niebie. Przewaga chmur, początek kalendarzowej jesieni na Zamojszczyźnie raczej bez opadów, a weekend ma być cieplejszy.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
21: Jest 11, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Groźny incydent na torach w miejscowości Jedlanka koło Łukowa w województwie lubelskim. Dwa pociągi towarowe najechały tam na betonowe bloczki. Lokomotywy zostały uszkodzone, ale nie doszło do wykolejenia składów. Na miejscu pracowali policjanci i kontrterroryści. Nie znaleziono materiałów wybuchowych, a ruch przez kilka godzin był wstrzymany. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani to Piotr M., komentator telewizji Republika, i Anna P., dyrektorka w Kancelarii Prezydenta. Oboje byli zaangażowani w kampanię Sprawiedliwe Sądy.
0: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej.
21: Wyjaśnia Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Zatrzymana dwójka dziś trafi do wspomnianej prokuratury. A polscy siatkarze powalczą o medale. Wygrali z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W ataku rządzili Wilfredo Leon i Bartłomiej Bądź, a w obronie Polakom udało się podbić wiele piłek i wyprowadzić kontry. Dlatego trener Nikola Grbić nie krył po meczu zadowolenia.
16: Czasami oczywiście wygramy z zagrywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym. I jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
21: A dziś Polacy przeniosą się do Mediolanu, gdzie w piątek rozegrają półfinałowy pojedynek. Rywal na razie nieznany, bo będzie to wygrany z ćwierćfinału Belgia-Słowenia.
18: SK Zamość News.
20: I Monika Kowalewicz, to już ostatnie dni płatnego parkowania w strefie B w Zamościu za pozostawienie auta na znajdujących się tam parkingach, na przykład na plantach przy Lunecie czy przy stacji kolejowej Zamość-Starówka. Opłaty pobierane są do końca września i potem dopiero od kwietnia. W strefie A oraz C płacimy przez cały rok. Do 11 października potrwa nabór wniosków w programie Bezpieczny Dom Czujki, Dymu i CO. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie kieruje go do gminy całego województwa, także na Zamojszczyźnie. Wsparcie pokryje część kosztów zakupu czujek dla mieszkańców oraz szkoleń prowadzonych przez OSP.
22: 2 minuty po godzinie 11. Dzisiaj w kalendarzu jakieś takie smutne święto, nazywa się Dzień Spadającego Liścia. Oby tylko takie problemy i oby tych jak najmniej. The Kid LAROI i David Guetta oraz do tego jeszcze Zaria. To jest plan na tę godzinę. Będzie też hit na lato. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: Ale naprawdę musimy nauczyć się odpoczywać. 14 minut po godzinie 11. Armin van Buuren, Sasha Everlasting, bo dane są zaskakujące. Nie mamy czasu na zdrowie, ani nie mamy czasu na odpoczynek. Tak mówią przynajmniej Polacy w badaniu. Jesteśmy cały czas zmęczeni, a dodatkowo brakuje nam czasu na to, żeby pójść na przykład sprawdzić, jak tam nasza morfologia, czy może to zmęczenie. To nie wypada, nie jest efektem czegoś innego niż tylko nadmiarem pracy, bo nasze biurko jest zawalone sprawami przez szefa i warto ten czas znaleźć. Przypomniało mi się właśnie teraz, że dostałam od ostatnio skierowanie na badania okresowe i że zwlekam z nich od 3 tygodni. To do mnie też było. To do mnie. Nie jesteście w tym sami. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
4: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
5: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
6: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
5: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
9: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka.
8: Wow! Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
9: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
8: Łóżka są, matrace są.
9: Sofy i narożniki też są.
8: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
9: No dobra, bierzemy.
8: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
9: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
8: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
13: Tak, już otwarty w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
12: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
13: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
12: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
13: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
14: I po reklamie.

0: Nowość od tych panów. Temple City, Reverse Psychology w Radiu SK, 28 minut po 11 w kalendarzu, a nie będziemy w ogóle o tym mówić, co w kalendarzu, bo u nas w sercach ciągle lato. I tym latem chcemy was zarażać, dlatego że w Radiu SK lato trwa przez cały rok i tego będziemy się trzymać. Stąd teraz zagramy jeden z największych hitów lata, który z wakacjami kojarzy się jak mało, który inny. Despacito, Radiu SK.
1: Ay.

0: wiadomości. Szczęśliwi ci, pisze Helena, którzy mają hemoglobinę w normie, czyli ja, i mają weekend rozpocząć już od środy i wrócić do pracy we wtorek, czyli mały urlop. Pozdrowienia dla sympatycznych pań z Poznańskiego Centrum Krwiodawstwa. Zapraszamy do tych miejsc. Te panie naprawdę są tam miłe, a poza tym jak oddacie trochę z siebie, czyli krwi, to potem można dostać obiad albo czekoladę i w ogóle będzie fajnie. Dawid podsiadło na błysk, za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze.

0: postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź Salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
4: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: wszystkim brzmieniu wam upływała reszta tej środy. Podobno, jak to było, środa zginie, tydzień minie. Oby tak. 6 minut zostało jeszcze do godziny 12. Po tej 12 podobno będzie lepiej, no chyba, że się wybieracie na jakieś spotkanie, które, jak wiadomo, mogłoby być bardziej mailem. Michu Sobkowski tutaj wpada i gra wam najlepsze hity, to już za chwilę. Oczywiście te letnie też, bo pomimo, że zaczęła się jesień, to mamy to głęboko w poważaniu. I będziemy udawać wciąż, że jest lato, a wy razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
4: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
5: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/ konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalni. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jeszcze do soboty temperatury w Zamościu mają się utrzymywać w okolicy maksymalnie 15 stopni na plusie. Pod koniec tygodnia ma się zrobić cieplej, no i zdecydowanie bardziej słonecznie, bo kolejne dni to jednak na Zamojszczyźnie przewaga zachmurzenia, a dla kierowców

0: 2025 napastnik zaatakował w garażu na plebanii. Przyznał się do zabójstwa duchownego i usiłowania rozboju. Potwierdziły się ustalenia Radia SK. Jan Hoffman zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem inicjator referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Jeśli połączymy siły, możemy rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze, oświadczył Jan Hoffman.
1: Wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
0: A Łukasz Gibała zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem, zrealizuje postulaty wyborcze Hoffmana, a to m.in. audyt miasta czy zmiany w strefie czystego transportu.
2: Chciałem podkreślić, że pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes, na swoje własne ambicje.
0: A po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Polacy przechodzą na gaz. Ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi zainteresowanie instalacjami LPG, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
3: Mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie. 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż.
0: A jazda na gazie po prostu się opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 za litr, benzyna do 8,10 zł.
4: Gaz, no to tak o połowę taniej.
5: Na zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
0: Mówili nam kierowcy, a za litr gazu obecnie trzeba zapłacić około 3,08 zł.
6: SK Zamość. Na czasie.
7: I Monika Kowalewicz. Na fotografiach zatrzymano poszukiwania formy dla tego, co wewnętrzne i trudne do bezpośredniego przedstawienia. Samojskie Towarzystwo Fotograficzne i Galeria Fotografii Ratusz zapraszają na otwarcie wystawy Soma Shapes Aleksandry Katarzyny Twardowskiej. W czasie wernisażu fotkom towarzyszyć będzie dźwiękowy improwizowany live act Mental Surfing. Wydarzenie 2 października o 17 w Galerii Fotografii Ratusz. Pałac Zamojskich poznawać będzie można po zmroku. Na nocne zwiedzanie zaprasza Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. To w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, okazja w najbliższą sobotę od 19.
8: Mimo tego, że środa 23 września, to my przedłużamy lato. Muzycznie, oczywiście, że tak. Kolejny taki hit, który zatem się kojarzy dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Gips, Igo i ostatni dzień lata. A teraz Thomas Gray, Michu Sobkowski. Witajcie po 12.

0: hity zawsze na czasie na naszej antenie. Narcotic Trust, I Like It. No właśnie, tak to jest. Najpierw I Like, a później I Don't Like. Rozwody ozempikowe, słyszeliście? To się zaskoczyłem, jak o tym poczytałem. Badania pokazują, słuchajcie, że po porządnym schudnięciu, na przykład dzięki lekom, które w tym pomagają, stąd nazwa zjawiska, nawet dwukrotnie może wzrastać odsetek rozstań i rozwodów. No a to dlatego, że partnerzy chudną, stają się często pewniejsi siebie i stwierdzają, że zasługują na coś, a raczej na kogoś lepszego. Logiczna, ale dość niespodziewana konsekwencja chudnięcia, prawda? Niezmiennie jednak przypomnę, najczęstszą przyczyną rozwodów pozostają śluby. Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie, a później wesce Calvin Harris.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
6: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
5: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj. Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
15: I po reklamie.
16: Esko.

Post Malone i Swell i drugie życie tego numeru Sunflower na antenie Radio SK. Że co, że niby już jesień? A my w Radio SK przedłużamy lato. I dlatego już teraz Sylwia Grzeszczak i Mango. Yeah.

0: Robin Schulz wraca do muzycznej gry, szanowni państwo, biorąc na warsztat numer z 2014 roku, Bullet, który zresztą też sięgał do wcześniejszych numerów. I teraz Robin Schulz nazywa to Take It Slow, a my dogramy w Radiu SK, bo to fajne jest. Za chwilę Daria Zawiałow, a później Axwell, Bon i Whatever Turns You On u nas.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
11: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
10: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
11: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
10: 5 lat.
11: Na okna?
10: 7 lat.
11: Na szczelny montaż?
10: 20 lat.
11: Wow!
10: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: Tak, to jest jeden z tych numerów, których można by słuchać bez końca. Oskar Cymsi bez końca w Radiu SK tuż przed godziną 13. Słyszałem ten numer i inne w wykonaniu Oskara na żywo w ten weekend. Zresztą nie tylko ja, bo Cymsiaków nie zabrakło. A Oskar na żywo brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Jonathan PZT Lipka obejmuje noce. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę hitów. Tak gram dla was po 13 wesce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
8: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
7: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
8: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
7: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
8: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
9: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1 przez 50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
11: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Będą utrudnienia, będą korki, będzie też zmiana organizacji ruchu na ulicy Pełowiaków, którą drogowcy szykują do remontu. Już teraz na wysokości cmentarza utrudnienia w ruchu możecie napotkać. Zmieni się też rozkład MZK Zamość. Na niebie dziś trochę chmur, ale i przejaśnienia, do tego niekorzystny moment.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Według medialnych doniesień miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. Zabezpieczono dowody.
18: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
17: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. A przypomnijmy, Przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono po poszukiwaniach w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Tym razem województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. To tu w sobotę odbędą się treningi organizowane przez MSWiA i Straż Pożarną. Mają dać mieszkańcom wiedzę, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć, jak zareagować w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza i gdzie się ukryć. Mają dać poczucie komfortu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
0: Terapia kolorem na pewno też pozwala przetrwać ten trudny czas.
14: Sama jestem onkologiczna. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
17: A turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.
19: SK Zamość. Na czasie.
20: I Monika Kowalewicz, można poznać Zamość z zupełnie innej perspektywy, nie tylko poprzez wzrok, ale też słuch czy dotyk. To podczas spacerów sensorycznych. Pierwszy już jutro uczestnicy przyjrzą się miejskim barierom oraz rozwiązaniom, które ułatwiają poruszanie się po mieście. Jutrzejsze spotkanie ruszy o 16 przy Bramie Lwowskiej, kolejne 29 września i na początku października. Roztoczański Park Narodowy zaprasza na jesienne fotospacery. To okazja do fotografowania malowniczych krajobrazów oraz dyskutowania o ochronie przyrody i cykaniu fotek w obszarach chronionych prawnie. To 9 i 16 października obowiązują zapisy.
21: Zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów ostatnio. Wasz też, bo w gorącej 20 Radia SK jest wysoko. Somber, My Body Isn't Ready. No i będzie coś typowo letniego, bo my dzisiaj w SC muzycznie na to przedłużamy. Jonathan PZ i Iwka już teraz. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: posiadacze bursztynowego słowika, a także dwóch kur, które dostali te kury od Sointy i Korościela. Kuba i Kuba na antenie Radia SK i chłopaki. O płaczu to było. Płaczą to ze szczęścia. Fani Taylor Swift, którzy już wiedzą, że 25 września, czyli pojutrze, dostaną nowy singiel Patient Zero. Właśnie od Taylor Swift, której numer Opolite zagram dosłownie za kilka chwil. Wcześniej będzie Adra, bo czyli David Guetta i spółka, czyli DNA West.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play.

Hity na czasie w Radiu SK, Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. Mało to nam było lata tego lata, prawda? No to przedłużmy je. Można tańczyć, proszę się nie powstrzymywać, szanowni państwo, a będzie do czego? Last Ketchup, The Ketchup Song, Azarehe, numer, który przedłuża nam lato już od 2002 roku.

0: Kiedyś bym powiedział, że to Miley Cyrus na antenie Radia SK, ale to nie Miley Cyrus. Miley Cyrus już nie ma, szanowni państwo, jest Miley. Miley i Bass Persuade, czyli tytułowy numer z jej albumu, który dopiero co się pojawił. Tam również numer Let's Get Married się pojawił, najbardziej romantyczna ponoć Miley, jaką kiedykolwiek mogliśmy usłyszeć. A usłyszeliście to po raz pierwszy na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się wesele. Kung City of Hills, London, Galaxy za moment, a później coś od Sea.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
11: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
7: I po reklamie.

0: Ta wersja jakby taka lżejsza, wiosenna, na przekór jesieni, którą właśnie zaczynamy. Riviera, kiedyś Sean Paul, She Doesn't Mind w Radiu SK, tuż przed godziną 14. Po 14 kolejne hity na czasie. Calvin Harris i Rihanna na początek.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
8: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
14: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
13: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
18: Do końca tygodnia w Zamościu przewaga chmur, choć momentami i przejaśnienia mogą się pojawiać. Tych słonecznych momentów zdecydowanie więcej od niedzieli. No i też wzrosty temperatur przed nami, jak na razie jednak 15 maksymalnie na termometrach, biometr niekorzystny. No i mocniejsze podmuchy wiatru też w Zamościu trochę dokuczają.
17: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
19: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. To na północ od Braniewa w Warmińsko-Mazurskim. Poderwano myśliwce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wiadomo, że Mi-8 wykonywał lot z obwodu królewieckiego. Naruszył naszą przestrzeń na maksymalnie 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy. Lot maszyny był obserwowany przez nasze systemy radiolokacyjne. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami.
20: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. Pełni świadoma śmierci.
19: Zaznacza sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
21: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski.
19: Wyrok jest prawomocny. Obrona nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Niedługo dowiemy się, z kim zagrają polscy siatkarze. Za 2 godziny mecz Słowenia-Belgia. Zwycięzca tego spotkania spotka się z biało-czerwonymi w piątek w ramach półfinału Mistrzostw Europy.
0: SK Zamość. Na czasie.
16: I Monika Kowalewicz. Jeźdźcy sprawdzą się w kilku konkurencjach. Będą też wybory Miss i Mistera. Trwa rejestracja do rajdu konnego, który odbędzie się w ramach zbliżającej się 3. edycji Hubertusa w gminie Zamość.
22: Zgłosić może się każdy, kto jeździ samodzielnie w 3 chodach. Wstęp, kłus, galop. Nie przyjmujemy dzieci ze względu na specyfikę jazdy terenowej.
16: Mówi współorganizator wydarzenia Konrad Serafin. Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku. Potrzebne linki macie na fejsie Zamojskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni z Leipnir. Wydarzenie w niedzielę.
23: I Damiano Dawid w tej godzinie, i Kaśka Sochacka, Kaigo, Max McNone również. Również Tame Impala się zdarzy. Na początek This is what you came for. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Take Me Back, Kygo i Max Magnon w remiksie Robina Schulza. W tym kontekście przypominam o SK Live Remix i w piątki i w soboty na antenie Radia SK i w naszej aplikacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pozostając w takich muzycznych klimatach, o tym, że Skytech stworzył nową klubową wersję Pan jest pasterzem moim, o tym już mówiliśmy. Sylwia Grzeszczak nawet na żywo to ostatnio zaśpiewała. Kolega idzie za ciosem, jak mówi, za namową fanów, chce się wziąć za nową wersję Barki. Będzie można powiedzieć do Skytecha: o panie, to ty Barkę zremiksowałeś. Ale nie chce zrobić tego sam, prosi fanów o nagranie fragmentu w swoim wykonaniu i podesłanie, a on to wszystko połączy i wyprodukuje. Myślę, że jak numer wyjdzie, to moglibyśmy go zagrać i nawet jestem sobie w stanie wyobrazić dość konkretną porę emisji.
1: 21:37.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces, od pomysłu i projektu, aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B, obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
14: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
13: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Przedsiębiorstwo.

I Money Don't Be So Shy w remiksiemy przez cały dzień. Wbrew pierwszemu dniu jesieni przedłużamy lato i gramy wam te numery, które z latem się kojarzą. Tak samo jest i tym razem Alvaro Soler i El Mismo Sol, czyli pięknie o słoneczku na antenie Radia SK. 14:31 na zegarach.

0: To Flow na antenie Radio SK i Talking Barry. Za chwilę Zalia, później Ed Sheeran. No oczywiście możemy czarować rzeczywistość, że lato jeszcze trwa i robimy to przez cały dzień, grając te hity, które z latem się kojarzą, ale jesień jest faktem, jest nieubłagana i przypomina o tym również muzyka. Roxy Węgiel ma zupełnie nowy numer, który dziś po godzinie 20 zagramy wam premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17.
0: I co tydzień mam dla was mnóstwo premier.
1: I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu.

0: Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: No nie wiem. Czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
10: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
9: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
10: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
9: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
10: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: I po reklamie.
14: SK.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: śmiało mogę powiedzieć, hit Prima Sort. Prima Ballerina na antenie Radia SK, to nowa Margaret, tuż przed godziną 15. To też chłopaki Prima Sort, Sońta i Kurościel razem z wami po godzinie 15 z hitami na czasie. Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj. Tak rozpoczną, Michu Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na FSIS.edu.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Ruch pojazdów i pieszych w ścisłym centrum Zamościa o tej porze powoli będzie się nasilać. Zachowajcie tam ostrożność, a na wylotówkach z miasta możliwe policyjne pomiary i kontrole. Pamiętajcie o zbliżającym się remoncie ulicy Połowiaków. Przyniesie duże zmiany w organizacji ruchu, także miejskich autobusów.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Już prawie 15, Agata Chruściek. Zapraszam. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
13: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z obwodem królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu. Bądź też, żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
12: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Dziś w szkole bez lekcji wójt gminy Turośl chce, by we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach niedaleko Łomży.
14: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
12: Mówi wójt gminy Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki i ich rodzice. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy, a pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
10: SK Zamość News.
11: I Monika Kowalewicz. Na stronie zamojskiego ratusza zaczęły pojawiać się protokoły z wyboru zadań do realizacji w budżecie obywatelskim na przyszły rok. Można już sprawdzić, jakie pomysły wygrały na części osiedli, na przykład na Starym Mieście, na Plantach czy Kilińskiego. Nowe miejsca parkingowe powstają na ulicy Sikorskiego w Zamościu. Zostawić auta będzie można naprzeciwko kościoła świętego brata Alberta.
15: Tam funkcjonuje już jeden duży parking. To jest uzupełnienie nowych miejsc dla mieszkańców i osób przyjeżdżających.
11: Mówi rzecznik zamojskiego ratusza Jacek Bełsy. Wartość inwestycji to 155 tysięcy złotych.
16: Sońca i Koroście.
17: Sońca i Koroście.
16: Czyli SK w Radiu SK.
0: Witajcie, kochani, to jest pierwszy dzień jesieni, ale my będziemy grać tak, że nie pozwolimy wam nawet pomyśleć, że lato się skończyło, a poza tym cały czas kontynuujemy akcję SK po raz pierwszy.
2: Jeżeli chcecie zrobić z nami coś po raz pierwszy, właściwie,
0: czekaj spokojnie, przyciszę podkład, bo widzę, że cię to rozpraszam.
2: Jeżeli chcecie, żebyśmy zapłacili pieniądze za wasz pierwszy raz, jakikolwiek.
0: A właściwie powiedz.
2: Dzięki.
0: No dobrze.
2: No, SK.pl, tam się wszystko zaczyna, podajcie, zaglądajcie, czytajcie, wysyłajcie.

0: Mosey Magnetic w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Mamy środę, 23 września. Jak Michał słusznie zauważył, dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale nie u nas, proszę państwa, nie w Radiu SK.
1: Ale czekaj, zanim powiesz, to może ja powiem żart.
0: No.
1: Co ma wspólnego...
0: Jesienią, wiadomo.
1: Łyżka z jesienią, jesienią.
0: No tak, jesienią, dobra. Ten żart będzie dzisiaj powracał wielokrotnie, bo ja też chciałem go powiedzieć, ale czekałem na lepszy moment. W każdym razie, kochani, Wesce przedłużamy lato.
1: Aha.
0: A robimy to muzyką, to znaczy tak. Hitami na czasie.
1: Chyba muzyką się mówi, źle postawiłeś akcent. Nie chcę być złośliwy, ale tak mi się wydaje. Tak, no.
0: Muzyką. Robimy to muzyką.
1: Muzyką. No.
0: I będziemy grali wam największe wakacyjne hity, a ten jest chyba największy z największych.
1: Uwaga, uwaga!
0: No.
1: I co?
0: Po jednej nutce. Orła Cień oczywiście.
1: To nie jest Orła Cień.
0: Wiem, że nie jest.
1: A co to jest?
0: Macarena, Los del Rio.
1: Tak, to jest jeden z najbardziej wakacyjnych hitów. Cinek, teraz wstawaj i ruszaj biodrami. I rób wiatr.
0: Za darmo takich rzeczy nie robię, Michał. Do tańca musisz mnie poprosić.
1: No nic, kochani, to jest Radio SK. Dzisiaj udowadniamy, że nie ma żadnej jesieni.
0: Lato. Nie.

0: Kiosanach i Cisz Kosza w Radiu SK. Całkiem nieźle mi się idzie za poradanie kiosanek.
1: Dobra, podajesz się do dymisji. W słowach pomyliłeś się dwa razy.
0: Dobra,
1: ja mam tego dosyć.
0: Dobra, Gibbs, Igo i Formani już za chwilę, ostatni dzień lata.
1: Tak, ale wcześniej...
0: To wczorajszy numer.
1: Słuchaj, wcześniej będziemy rozmawiać o literaturze, ale patrząc na to, jak ty się posługujesz polszczyzną, nie wiem, czy ta rozmowa będzie owocna.
0: Spróbujmy porozmawiać.
1: W każdym razie, ja chciałem dołączyć do dyskusji trochę z opóźnieniem o tej lalce, co jest na Netflixie.
0: Właśnie wszyscy skończyli się kłócić o lalkę, a teraz wchodzisz cały ty na biało i będziesz mówił, czy jest fajna. No posłuchaj.
1: Ja bym troszeczkę oliwy do ognia dolał. No. Wiesz, to, że tam są wariacje na temat lalki, że ona nie odpowiada książce, to mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi co innego, że tam jest za mało akcji. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby tam były z dwie strzelaniny na odcinek? Mm-hmm. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby Łęcka była na przykład brazylijską tancerką egzotyczną?
0: No, ale to jest lalka, która odeszła od pierwowzoru, a ty odchodzisz jeszcze dalej, tak?
1: Ja bym jeszcze poszedł dalej.
0: A bym wolał jeszcze, żeby ona była we współczesności.
1: To znaczy, żeby...
0: No, w tym roku.
1: Żeby na przykład Wokulski nie jeździł koniem, tylko Ferrari, tak?
0: Mm-hmm. Hulajnogą elektryczną.
1: I roztrzaskał się i sobie swój własny rozwalił.
0: Tak.
1: No nic, co tam będzie dalej grany odcinek?
0: No mówiłem przecież.
1: A to powiedz jeszcze raz.
0: Gibbs, Igo, For Money.
2: Ale ładnie.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
7: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
6: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
10: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
11: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
10: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
11: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
10: Łóżka są, matrace są.
11: Sofy i narożniki też są.
10: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
11: No dobra, bierzemy.
10: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
11: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
10: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
12: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
10: Lidl. To się opłaca.
13: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
16: I po reklamie.

0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dużo rzeczy zaczyna się w SC. My mieliśmy niedawno swój pierwszy raz w Radiu SK i ten pierwszy raz świętujemy również z wami. Polega to na tym, że na sk.pl piszecie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my to finansujemy i w tej sprawie jest z nami słuchaczka Anna. Cześć, Aniu.
1: Halo, Aniu, jesteś?
2: Ania chyba nam uciekła.
0: To zawsze miałem rękę do kobiet. No, wystarczy się odezwałem i Ani nie ma.
1: Ale zadzwonimy do niej jeszcze raz i będziemy to robić na żywo.
0: Ania jest mamą 8-latka, który chce rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną i chce zostać zapisany do klubu piłkarskiego. Aha. I, więc potrzebne jest wpisowe i obowiązkowo buty i strój w barwach klubu wrocławskiego.
1: Cześć, Aniu, strasznie się przestraszyliśmy, bo się rozłączyłaś. Czy nie chcesz z nami rozmawiać?
3: Nie chcę, tylko myślałam, że zadzwonicie jeszcze raz.
1: A, no to zadzwoniliśmy, ale myśleliśmy, że będziesz czekała. No dobra.
0: Granie dostępną.
3: Czekam.
1: Dobrze, Aniu, wiesz co, Bocinek już tutaj przeczytał nam, że ty jesteś mamą 8-latka i on chce być Robertem Lewandowskim. I co my musimy zrobić, żeby on tym Lewandowskim został?
3: No, myślę, że zaopatrzyć go w odpowiednie atrybuty.
1: Co znaczy?
3: Czyli buty, strój. Aha.
1: A gdzie wy mieszkacie? Wy mieszkacie w Barcelonie, czy gdzie?
3: Znaczy, no właśnie, Kuba jest fanem Barcelony, ale nie, my akurat jesteśmy tutaj, więc musielibyśmy zacząć tutaj od
0: Jakiego klubu byłby to strój? Bo to od tego dużo zależy, więc odpowiadaj ostrożnie.
3: FC Barcelona.
1: Strój FC Barcelony, korko trampki, tak?
3: Kuba chciałby docelowo, tak, ale Ślęza Wrocław teraz.
1: Ślęza Wrocław, bardzo dobrze, Ślęza jest super. Cała Polska w cieniu Dolnego Śląska, tak ci powiem. Dobrze, Aniu, to my spełniamy te marzenie i dorzucamy jeszcze żel do włosów, bo to się piłkarzom przydaje finalnie.
3: No Kuba ma czuprynę, więc przyda się faktycznie.
1: No jasne, wiadomo.
0: Ja słyszałem, że umiejętności dodaje też taki słynny plasterek na nos, jaki nosił kiedyś Marcin Mięciel.
1: Mięciel nosił, tak, to plasterek też. Plasterek, żel do włosów, buty i strój, okej? Okay? I wysyłamy ci pieniądze na to, okej? Okay?
3: Ekstra.
1: Wszystkiego
3: Dziękuję.
1: Dobrego, trzymamy kciuki i za 10 lat oczekujemy debiutu w reprezentacji Polski twojego syna, okej?
3: Okay? Tak, będziemy wspominać Eskę.
0: Dobra, trzymajcie się ciepło, powodzenia, a my gramy Pink You and Your Hand, Radio SK.

0: All of my love w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Nie chcę być złośliwy, Cinek, ale
1: to
0: masz
1: nie bądź,
0: dzisiaj,
1: nie bądź.
0: Masz dzisiaj pewne problemy z dykcją, z pronunciation, jak mówią Amerykanie. Czy w związku z tym mógłbyś zapowiedzieć następną piosenkę, dokładnie wykonawca, dokładnie tytuł, tak żeby słuchacze nie mieli wątpliwości, że ty jesteś profesjonalistą zatrudnionym tam, gdzie potrzeba.
2: To chodzi ci o piosenkę I Like The Way You Kiss Me?
0: Tak.
2: A artysta wiesz, jak się nazywa?
0: Jak?
2: Artiomas.
0: Wow, naprawdę.
2: No, tak się wymawia, wiesz, a ty byś powiedział Artemas, tak?
0: Tak, powiedział, no.
2: Tak, bo sam jesteś Artemas.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
7: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

0: Ring My Bell w Radiu SK to Age i Mata. I takich artystów jak Mata powinienem dzisiaj z moją dykcją zapowiadać. Mata, Gaga,
1: Mata, Bobo. Mama, Tata, piosenki Radio Gaga, tak.
2: No.
1: Za 5 minut godzina 16 po 16 w SC gramy w Państwa Miasta. Na jaką literkę dzisiaj będą odpowiedzi, Cinek?
0: Dzisiaj na literkę C.
1: C jak co?
0: Zaraz ty mi powiesz.
1: Bo już powiedziałem, C jak co.
0: No tak.
1: Przegrałeś.
0: Kategorie są nietypowe, może przyćwiczmy jakąś nietypową kategorię.
1: Dobra.
0: Proszę, literka C, kategoria część ciała.
1: Nie wiem.
0: Pierwszej dwóch nie mów, dopiero trzecia, która ci przychodzi do głowy.
1: To nie wiem, znam tylko dwie.
0: To nie jest łatwa gra. Szczegóły już za chwilę po newsach w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
2: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
3: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
2: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
4: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
5: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
1: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
7: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
10: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
11: To będzie ostatnia reklama.
7: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Ścisłe centrum Zamościa ze wzmożonym ruchem pojazdów, trudności na przykład na Wyszyńskiego, na Kilińskiego, na alejach Jana Pawła II, Pełwiaków szykowana do remontu. Utrudnienia na przykład już na wysokości cmentarza, na wylotówkach możliwe policyjne pomiary. W nocy na termometrach tylko okolice 5 stopni, jutro 15.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają okoliczności incydentu na torach w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Wykluczono jednak dywersję.
16: W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń.
15: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, był to najprawdopodobniej chuligański wybryk. Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna usłyszał zarzut zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Słuszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Słynny rolnik spod Sandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. W skupie za paprykę rolnik może dostać zaledwie 10 zł. Samozbiory to ostatnia deska ratunku przed bankructwem, podkreśla Maciej Siekiera ze świętokrzyskich Gołkowic.
0: Po prostu walka o przetrwanie, o opłatę resztę zobowiązań, o przeżycie. Jak to jest, no to jest dramat.
15: A w sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram.
12: SK Zamość News.
17: I Monika Kowalewicz, warto sprawdzić swoje ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia, zwłaszcza po wakacyjnej pracy. Apeluje o to do zamojskich studentów NFZ przed nowym rokiem akademickim.
18: W przypadku ubezpieczenia przez rodziców do ukończenia 26 roku życia.
17: Mówi Małgorzata Bartoszek z lubelskiego NFZ-u. Szczegóły na moje IKP w zakładce o ubezpieczeniach. Oni znają przepis na udany związek, przeżyli ze sobą 50 lat. 8 małżeństw z Zamościa odebrało dziś z rąk prezydenta z Wolaka medale za długoletnie pożycie. Do odznaczenia zgłosić się mogą sami jubilaci lub ich bliscy.
12: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK. W Radiu SK.
19: 2 minuty po 16 do domu, ale wcześniej gramy w Państwa Miasta w Radiu SK. Zapraszamy bardzo serdecznie.
20: Tak jest. Dzisiaj będą odpowiedzi na literę C jak co. I czekamy na kontakt od Was na SK-owym Messengerze. Zostawiajcie nam koniecznie swój numer telefonu. My będziemy oddzwaniać. Ale wcześniej Dawid Podsiadło i sezon w SK.

0: Whatever Turns You On w Esce. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu Esca.
0: No i all right. Dzisiaj grają z nami słuchaczka Wiktoria. Cześć, Wiktoria.
2: Cześć.
0: Witamy Cię serdecznie. Dobra, jesteś w Państwa Miasta?
2: Myślę, że tak.
0: To powiedz jakieś zwierzę na dy.
2: Na dy?
0: No.
2: O kurde.
0: Trudne, nie? Dromader. Taki wielbłąd z jednym garbem. Dobra, Wiktoria, to było rozgrzewkowe, zupełnie się nie liczy. Czy wolisz rywalizować z mężczyzną czy z kobietą?
2: Obojętnie, może być z mężczyzną.
0: No i w tej sprawie jest Zbychu. Cześć, Zbyszek.
3: Czary Mary, jestem, witam.
0: Słabo cię słychać, Zbyszek. Powiedz jeszcze raz, co powiedziałeś.
3: Czary Mary, jestem, na życzenie.
4: Teraz to cię za dobrze słychać.
0: Czyli dawaj zasady.
4: Panie i panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka C jak witamina C. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt. Za brak punkty dla przeciwniczki albo przeciwnika wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Gracie alfabetycznie, czyli najpierw Wiktoria, a potem Zbigniew. Gotowi czy nie? Gramy, zaczynamy od Wiktorii. Literka C, kategoria pierwsza dla Wiktorii. Wiktoria, coś czego nie słychać.
0: Co takiego?
2: Cyrk.
0: Cyrku nie słychać?
4: Cyrku słychać. Słychać, jak jedzie cyrk.
0: No właśnie, kurczę. No. Jest punkt dla Zbigniewa. Zbigniew prowadzi 1-0.
4: Ciszy nie słychać na przykład. Przechodzimy tak. Do Zbigniewa. Zbigniew, twoja kategoria. Coś, czego nie da się złapać.
3: Czas.
4: Dobrze.
0: Czasu nie da się złapać. 2-0 dla Zbyszka.
4: Wiktoria. Right. 2-2, Wiktoria. Twoja kategoria. Mówimy to w sklepie.
2: Czaska.
0: Ciastka, można ciastka. Powiedzieć. Znaczy dobrze powiedzieć wcześniej dzień dobry, poproszę radzie. Ciastka.
5: Ciastka.
0: 2-1. Zbychu, jak odpowiesz, to wygrywasz, a jak nie odpowiesz, to będzie dogrywka.
4: Zbyszku, fajne się wylosowało. Nie mówimy tego w sypialni na C.
3: Często.
0: Często?
4: Nie mówimy często?
0: Współczujemy twojej żonie w takim razie, Zbyszku, ale odpowiedź jest prawidłowa. Gratulacje, Zbyszek wygrywa.
4: Chociaż ja napisałem sobie, co tak sapiesz.
5: Ale to takie, to
0: ale
5: moje
0: to w twojej
5: takie,
0: to sypialni, moje życie, prawda? To jest twoje nie, życie, my nie, nie oceniamy, nie oceniamy.
4: Moi drodzy, gratulacje, Zbigniew wygrał. Zbigniewie, czy wolisz torbę, czy butelkę radiańską?
3: Może torbę.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Wiktorii. Dziękujemy bardzo za grę i miłej zabawy i miłego dnia, wieczoru i miłego picia z butelki.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Państwa Miasta w radiu.

0: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale w Radiu SK będziemy wam udowadniać, że lato cały czas trwa. Jaka jest piosenka, która ci się najbardziej ze wszystkich piosenek na świecie kojarzy z latem?
1: A nie wiem, Coco Jumbo?
0: Coco Jumbo i do przodu. Niczego nie wykluczam, Cidek, niczego nie wykluczam, ale mam podgląd na najbliższe minuty i tu będzie piosenka letnia, ale na Coco Jumbo może trzeba poczekać, może nie.
1: Poczekamy.
0: W każdym razie ja o tym decyduję, wiesz, ale jeszcze ci nie powiem.
1: To zagraj mi Coco Jumbo!
0: Nie mogę!
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka, lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
12: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
11: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda. I po reklamie.

0: jest Radio SK, a w nim Zara Larsson i Lush Live. Proszę Państwa, 23 września. Co to oznacza? Co to oznacza?
1: Ja wiem, co to oznacza. Ja no doskonale właśnie. Wiem. Za 99 dni... Za 99 dni jest Sylwester.
0: Tak, to mniej niż 100 dni.
1: No właśnie, ale wiesz, czym ja jestem przerażony tak naprawdę, że no. jeszcze nie mam kreacji. A głupio dwa razy w te, tak samo się ubrać na Sylwestra, nie?
0: A jak co byłeś ostatnio? W dresie?
1: W dżinsach i w koszulce. Wiesz, to musiałbym przynajmniej kupić drugie dżinsy i drugą koszulkę.
0: Czyli nie masz drugiej koszulki.
1: No, czy mam, ale do spania, głupio. Kochani, co robicie na Sylwestra? No już trzeba to zaplanować. Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Jak będą naprawdę fajne, to nagrodzimy je klapkami. Co tam jeszcze masz, Cidek, w kieszeni?
0: Mamy nagrody. Nie mamy klapków, mamy torby i mamy butelki Radia SK. Problem w tym, że ty nie masz drugiej koszulki. Masz tylko drugą do spania, więc Sylwestra będziesz musiał się z kimś przespać. To też jest jakiś plan.
1: Eskowy Messenger, czekamy na wasze propozycje.

0: What If w Radiu SK. Jesteśmy przerażeni z Cinkiem, zupełnie serio mówimy, bo dzisiaj się okazało, że do Sylwestra zostało ledwie 99 dni. No teraz działania w popłochu, działania pospieszne, stres niezwykły.
1: Zwężanie sukienki.
0: Zwężanie sukienki nagle, poszerzanie w moim przypadku. A jakie wy macie plany na Sylwestra? No bo umówmy się, to jest za 5.12, to jest właściwie za 5.12.
2: Ej, no powiem wam, że mnie zestresowaliście przez ostatnie lata na Sylwestra. Hotel mieliśmy zarezerwowany już w lipcu i wiedzieliśmy, że jedziemy na narty, a teraz... Zostało 100 dni, a ja nadal nie mam planów. Matko boska, co ja teraz zrobię?
1: Nie, no wiesz, my nie chcieliśmy cię bynajmniej zestresować, no. Ale nie 100 dni, tylko 99.
0: O, właśnie.
1: 98. Aha, 90, no. Nie, żartuję. Ale prawda jest taka, że pierwszy ląd od petardy się już pali.
0: No, pierwsze kolejki na Sorze się zaczynają z śmiałkami. Znaczy,
1: nie chcę cię zdradzić, ale Bigos już stoi na balkonie i czeka.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztocze.com.

0: www.roztocze.travel.pl. Zadanie publiczne Promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
11: I po reklamie.

0: Ten jak tłucze. Armin van Buuren tak tłucze.
1: Gdybyś
0: tak się nauczył tłuc, to byśmy nie musieli pracować do końca życia.
1: A wiesz, że w romantyzmie też byli tacy goście jak ty. Chopin siadał do fortepianu, a gościu z tyłu mówi: ten jak tłucze, a to był Chopin. Wiesz, to właśnie byli tacy ludzie jak ty.
0: Nie zrozumiałem ani jednego słowa.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
11: To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14.
14: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: W nocy temperatura w Zamościu spaść ma w okolice tylko 5 stopni. Jutro w ciągu dnia 14, może 15 maksymalnie i takie wartości jeszcze do soboty. W niedzielę zrobić ma się zdecydowanie cieplej i bardziej słonecznie. Zamojskie ulice z trudnościami, na przykład na wysokości marketów i galerii.
23: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
25: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu Królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków.
26: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
25: Mówi nam Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, a przypomnijmy, przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Była małopolska kurator oświaty winna zniesławienia. Zapadł wyrok w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. A chodziło o wypowiedzi byłej kurator, które miały sugerować zaniedbania w opiece nad uczniami. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Studenckie życie już nie tak beztroskie, jak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Na utrzymanie trzeba wydać miesięcznie ponad 4000 zł.
0: Książki, podręczniki czy jakieś aktywności, no to już jest dość kosztowne. Wynajem na przykład około 1800 zł.
1: Idzie przeżyć, też można od rodziców coś pożyczyć.
25: A najwięcej studenci wydają na wynajem mieszkania albo akademika, dlatego 45% badanych decyduje się na mieszkanie z rodziną bez dodatkowych opłat.
2: SK Zamość News.
24: I Monika Kowalewicz. Balon meteorologiczny Politechniki Lubelskiej przeleciał nad Lubelszczyzną. Celem projektu Misja Stratosfera było połączenie różnych nauk i gromadzenie danych.
3: Odnośnie temperatury, wilgotności i ciśnienia.
24: Mówi doktor inżynier Grzegorz Barański z Politechniki Lubelskiej. Lot trwał około 90 minut. Sonda miała spaść w rejonie Biłgoraja. Dyskutować będą naukowcy, samorządowcy, praktycy oraz miłośnicy przyrody. 16 października w Zamojskim Urzędzie Miasta odbędzie się konferencja Mokradła w dobie zmian klimatu. Wśród tematów szata roślinna, terenów podmokłych czy woda w krajobrazie.
2: Sońka i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
4: Ale fajnie, już 3 minuty po godzinie 17 można wracać z pracy do domu. Jest ekstra, dzisiaj jest 23 września. Jaki sportowiec grał z 23 numerem na plecach?
9: Michael Jordan akurat.
4: Michael Jackson. Michael Jordan. Oczywiście.
9: Mój ulubiony sportowiec.
4: Naprawdę? A dlaczego? Ze względu na kolor skóry czy na dyscyplinę, którą uprawiał?
9: Na pewno nie ze względu na kolor skóry. Nie idziemy w tę stronę.
4: Dawid Podsiadło, już za moment w Radiu SK.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radio SK. Dzisiaj 23 września, kochani, i dotarło do nas naprawdę jak obuchem w łeb, że 99 dni ledwie zostało do Sylwestra, a my zupełnie nie przygotowani.
1: Moja
0: zupełnie.
1: Żona jest w tym momencie spóźniona.
0: Już jest.
1: Ja już wiem, że nie dotrzemy na północ.
0: A powiem ci, niech twoja żona się szykuje na Sylwester 27-28. Tak. Może wtedy zdąży.
1: Jeszcze jesteśmy w czasie na razie.
0: Jakie macie plany na Sylwestra? Kochani, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: Hej SK.
1: Hej.
2: Jakie plany na Sylwestra? Będę stał na straży waszego bezpieczeństwa. No cóż, służba w Państwowej Straży Pożarnej. O. Więc bądźcie grzeczni, pozdrawiam.
1: Będziemy. Dziękujemy bardzo, panie strażaku. Oczywiście nagroda, butelka Radia SK do gaszenia pożarów.
0: Tak. I jeszcze, ona jest dość pojemna,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, jeszcze torba Radia SK.
0: Jeszcze torbę dodajesz?
1: Tak.
0: A po co?
1: Na przykład, żeby na butelkę mieć w torbę.
0: Aha, dobra. No, okay.
1: Jest sensowne?
0: Jest sensowne.
1: Ale myślę sobie, że taki strażak w Sylwestra to jest niebezpieczeństwo. Wiesz, dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Bo ja bym się zapewnie poczuł, prawdopodobnie. Aha. Kupił mu baterię albo dwie achtungów takich czarnych. Poblok mnie benzyną. I wiesz, i Sylwester, nie? A to się może źle skończyć.
0: Ja mam nadzieję, że ty się spóźnisz na Sylwestra, że zapomnisz.
1: Ja
0: będzie lepiej dla wszystkich.
1: Mówię o przyszłym.

0: końca. To jest Oskar Cyms w Radiu SK. Co ciekawe, nie wszyscy wiedzą, że Cyms od tyłu to jest Smyc.
1: Ja nie wiedziałem, naprawdę.
0: No, to jest Smyc. Ale pytanie do ciebie w związku z tym. Jaka jest twoja ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego czytana od tyłu?
1: Zadajesz dziwniejsze pytanie niż moje córki, a jedna jeszcze nawet nie mówi. Jaka jest ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego od tyłu moja?
0: Tak.
1: Czekaj, chyba Abba.
0: No. A, dobre, Cinek tego, ale ekstra, zrozumiałem.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
11: I po reklamie.

0: Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. Pierwszy dzień jesieni, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda. Lato w SC trwa i ja zamierzam teraz to udowodnić, Cinek. Wiesz co?
1: No.
0: Mogę ci zagrać jakąkolwiek piosenkę chcesz, ale są tylko dwa warunki.
1: No.
0: Dwa warunki. Pierwszy to musi być letnia piosenka.
1: Okej.
0: A drugi
1: okay.
0: musi się zaczynać od słów The Kisses from the Sun.
1: Okej, to ja bym chciał piosenkę The Kisses from the Sun, jak to policeman przeszukuje mnie.
0: Nie ma takiej.
1: Nie ma takiej.
0: A czekaj, zobaczmy. Zobaczmy, czy wybierasz tą, tak? Tę.
1: No tak.
0: Tę czy tą?
1: Kurczę, teraz to nie wiem.
0: Tę.
1: Dobra.
0: Słuchaj.
1: No.
0: Jak to policzmy?
1: Cię.
0: Czyli?
1: No. The kisses of the sun.

0: Fastboy Music Sounds, to jest Radio SK. My, proszę Państwa, nie zaglądamy zazwyczaj gwiazdom w tak zwaną prywatność, ale
1: zrobimy wyjątek.
0: Na zazwyczaj, proszę
1: Czego
0: Państwa.
1: Czego się nie robi dla słuchaczy?
0: Bianca Heiser, nowa gwiazda na polskim firmamencie, czyli nowa żona Filipa Heisera.
1: Bianca Szklanka popularna.
0: No nieważne. W każdym razie okazuje się, że ona ma już epizody w mediach. Zagrała w serialu Ukryta Prawda, gdzie wcieliła się w rządną sławę uwodzicielkę, która marzy o byciu youtuberką, czyli można podejrzewać, że to może być trochę po warunkach rola.
1: No właśnie, bo ona jest rządną sławy...
0: Być może nie.
1: ...influencerką.
0: Ale powiem Ci tak, dobrze zagrała. Dobrze zagrała, nie wiadomo.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda.

0: Dla psa, który wie co dobre.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Krubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. I po reklamie.

0: Temper City w Radiu SK. Sońta i Korościel, dziękujemy bardzo za udział w audycji SK. A teraz Łukasz Zduńczyk i jego fajerwerki. Co tu dzisiaj grane będzie, Łukaszu?
1: Wakacje. Słuchajcie, przedłużamy lato w Radiu SK. Kalma. Poczujecie się jak na plaży, krótko mówiąc.
0: Kalma będzie?
2: Tak. All nie right. Lubię być na plaży, bo źle wyglądam bez ciuchów. Także dzięki.
0: To prawda, potwierdzam, widziałem niejednokrotnie. Nawet teraz widzę.
2: Wyślę zdjęcia, jak ktoś poprosi. Śmiało.
0: Nie, dziękujemy.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
8: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
9: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Fragment ulicy Koszary w Zamościu wyłączony z ruchu na czas remontu. W sobotę ruszą też intensywne prace na Beowiaków, a to oznacza dużą reorganizację ruchu w Zamościu. Uważnie patrzcie na znaki, tam będą podpowiedzi o objazdach. Temperatura powoli zaczyna spadać w nocy, tylko 5 stopni w prognozach.
3: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadają na pytania śledczych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. To komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi zainteresowanie instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać do 3 tygodni, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
1: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
9: Benzyna w tym tygodniu może kosztować 8 zł i 10 za litr, a diesel 9,30.
3: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: SK Sport News.
16: Ten mecz wyłoni rywala Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgowie o miejsce w najlepszej czwórce czempionatu grają ze Słowenią. Słoweńcy są jednak bliżej sukcesu. Wygrali 2 sety, Belgowie 1. Trwa 4. set i na razie jest 19-12 dla Słowacji. 4 spotkania z 3 rywalami w 16 dni przed reprezentacją Polski w piłce nożnej rozgrywki Ligi Narodów, a w nich zmierzą się kolejno w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, w poniedziałek ze Szwecją w Sztokholmie i 2 października znów w stolicy z Rumunią.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: SK Zamość News.
20: I Monika Kowalewicz. Najlepsze prace 12. Zamojskiego przeglądu fotograficznego do zobaczenia od jutra w Zaku o 17:00 otwarcie pokonkursowej wystawy.
21: Poziom bardzo wysoki. Byliśmy zaskoczeni.
20: Mówi komisarz przeglądu Mirosław Chmiel. W tym roku nadesłano ponad 1100 zdjęć. Autorzy najlepszych dostaną jutro nagrody. Para z zespołu pieśni i tańca Zamojszczyzna stanęła na podium podczas ogólnopolskiego turnieju tańców polskich o bursztynowy żagiel. Wszystkie 3 startujące w Gdańsku duety awansowały do finałów. Aleksandrze Gil i Błażejowi Żabińskiemu udało się zająć 3 miejsce w swojej kategorii.
22: Imprezka! Imprezka!
23: No i słuchajcie, ważna prośba na wieczór się pojawia, by przedłużyć lato jeden dzień. I my w Radiu SK to robimy. SK nie robi jesieni. U nas cały czas są wakacje, słuchajcie, i tego się trzymajmy. Gips i Igo, bardzo wakacyjny hicior na dobry początek imprezki. 2 po 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło płynie razem z nami w kierunku piątku i jakby nie patrzeć, w kierunku kolejnego lata. Dla nas jesień nie istnieje, to się w ogóle nie zaczęło. SK przedłuża lato i letnią atmosferę. Dzisiaj od rana gramy wam najlepsze wakacyjne hity na czasie, tak żebyście się poczuli, jakbyście byli teraz na wakacjach. I teraz możemy sobie wszyscy wyobrazić, słuchajcie, że mamy na sobie hawajskie koszule, w ręku jakiś dobry, słodki napój z palemką, a dookoła palmy. A jak jeszcze druga połówka nam kolację przygotuje, to już w ogóle, słuchajcie, możemy się poczuć, jakbyśmy byli teraz na All Inclusive, a SK załatwia dobrą playlistę. Daddy Yankee i Snow już teraz.

0: Łatwoganki, Majko. Dzisiaj Eska od rana odwołuje jesień. My cały czas przedłużamy lato, mimo że już jest pierwszy dzień jesieni. I teraz mam pytanie do was, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz na urlopie. Co byście teraz robili, gdybyście byli na wakacjach? Co to by było? Może byście teraz... Właśnie o, ogródek podlewali po upalnym dniu, a może byście teraz po prostu leżeli na plaży i czekali na zachód słońca. Czego, albo może inaczej, słuchajcie, też tak może być, czego w tym momencie byście nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach. Wyobraźcie to sobie i nagrajcie mi o tym głosówkę. Nagrywajcie się na Messengerze, a ja za chwilę zagram Calvina Harrisa.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Signore, signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
5: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
6: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
5: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
6: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
5: Łóżka są, matrace są.
6: Sofy i narożniki też są.
5: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
6: No dobra, bierzemy.
5: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
6: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
5: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
10: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
13: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się festem. Nowość od Kuby i Kuby na antenie Radia SK. Ten numer jest tak przyjemny jak ciepła końcówka lata. A my dzisiaj to lato przedłużamy i to sobie tak dzisiaj razem wyobrażamy, co byśmy teraz robili albo czego byśmy nie robili, gdybyśmy byli na wakacjach. Kornelia?
1: Z pewnością, gdyby były teraz wakacje, to nie siedziałabym pod szkołą muzyczną drugą godzinę i nie czekałabym na córkę, ponieważ ceny paliw są tak wysokie, że nie opłaca mi się jechać do domu, więc kwitnę sobie pod szkołą muzyczną dwa razy po 45 minut.
0: Kornelia, nie jesteś sama. Teraz tysiące rodziców stoją na różnych parkingach pod różnymi szkołami i czekają, aż dziecko skończy zajęcia dodatkowe, a druga połówka w tym momencie ma wolną chatę i cieszy się spokojem. Słuchajcie, w takiej sytuacji najlepiej by było zrobić sobie prawo jazdy na ciężarówki. Tam są wygodne łóżka, ogrzewanie postojowe i lodówka w środku.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sotkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
11: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
10: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
11: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
10: 5 lat.
11: Na okna?
10: 7 lat.
11: Na szczelny montaż?
10: 20 lat.
11: Wow!
10: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
12: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
13: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
14: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka.
13: Wow! Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
14: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
13: Łóżka są, matrace są.
14: Sofy i narożniki też są.
13: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
14: No dobra, bierzemy.
13: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
14: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
13: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy. Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne

0: przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Liwka powiedziała w naszym studiu, że to jest numer do wieczornej jazdy samochodem. No i chyba coś w tym jest. Fajnie to brzmi, zwłaszcza jak już się ciemno zrobiło, prawda? To jest Radio SK i to są letnie hity na czasie w pierwszy dzień jesieni. Wyobrażamy sobie, co byśmy robili albo czego nie, gdybyśmy mieli teraz wakacje. Kamila?
1: Dałabym wnuka babci i wreszcie się wyspała.
0: Nie, Kamila, stop. Żebyś się wyspała i odpoczęła, musiałabyś spełnić jeszcze jeden warunek. Musiałabyś babci oddać też jej syna. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
9: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
8: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
9: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
8: 5 lat.
9: Na okna?
8: 7 lat.
9: Na szczelny montaż?
8: 20 lat.
9: Wow!
8: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
10: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
11: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
12: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
13: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
16: I po reklamie.
17: Zamość na czasie.
18: I Monika Kowalewicz, zamojscy wielbiciele grzybów mogą się szykować w niedzielę pierwsze roztoczańskie grzybobranie w Siwej Dolinie. W programie m.in. spacer z leśnikiem, ognisko z poczęstunkiem, dmuchańce dla dzieciaków i szereg innych atrakcji.
19: To dotyczy zarówno zbierania grzybów, a przecież jesteśmy na Roztoczu i w Tomaszowie, gdzie są najlepsze miejsca do zbierania grzybów. Też i będą atrakcje i kulinarne, jak zbierać grzyby i jak robić to dobrze. Też konkursy o retencji. Kochani, zapraszam.
18: Zachęca Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Poznamy tam najlepszego grzybiarza regionu oraz laureata konkursu wiedzy ekologicznej. Zbiórka w niedzielę o 10 na miejscu biwakowym w Siwej Dolinie.
17: muzyką się żyje.
0: Taylor Swift zaskoczyła fanów i zapowiedziała nowy singiel. Premiera już w najbliższy piątek. Wiadomo, że kawałek będzie nosił tytuł Patient Zero i na razie nie wiadomo, czy to zapowiedź czegoś więcej. Fani jednak spekulują, że to kontynuacja albumu Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opolite czy The Fate of Ophelia, a więcej o Taylor Swift piszemy na sk.pl. No i w Radiu SK jak zawsze mamy dla Was najlepsze nowości i już za kilka minut pojawi się świeży numer od Metznera. To artysta, który zasłynął hitem Gotham i stworzył piosenkę na ścieżkę filmową... na ścieżkę dźwiękową filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A kim tak naprawdę jest Metzner?
20: Kto to Metzner? No Metzner to artysta muzyczny. Wszechstronny chłopak, który po prostu lubi muzę i lubi ją robić. Lubi słuchać muzę, lubi grać muzę. Głównie na gitarze, na elektrycznej, na akustycznej, ale potrafi też pograć na pianinku, na perkusji.
0: A teraz Metzner idzie w mocniej imprezkowe brzmienia, o czym przekonacie się już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. I my przedłużamy lato, słuchajcie, u nas jesień jeszcze nie istnieje, dlatego w tej godzinie zagram numer, naprawdę to jest, będzie prawdziwa letnia pelełka, Gelato od Taco Hemingwaya, także będzie można się fajnie pobujać i rozluźniać wieczorową porą, minuta po 19, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Agnieszka Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Ten hit właśnie stał się pełnoletni. Guru Josh Project z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To teraz nagle odmiany. Mam dla was nowość, która nie ma nawet jednego dnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK codziennie od rana do wieczora są najgorętsze muzyczne premiery i teraz gram wam świeży numer od Metznera. Ten artysta zasłynął hitem Gotham, który zdążył podbić naszą playlistę.
2: To miasto pachnie jak Gotham, ty śpisz listopadą.
0: Znacie doskonale. Do tej pory Metzner specjalizował się w takich mrocznych miejskich klimatach, ale teraz najwyraźniej zmienia specjalizację. No i skoro mamy pierwszy dzień jesieni, to uwaga, Metzner właśnie nam otwiera sezon na domówki, bo tutaj jest naprawdę mega imprezkowa energia. Jeśli chcecie się dobrze nakręcić na wieczór, to po prostu dajcie głośniej, a Metzner zrobi resztę. Metzner i cały blok już teraz premierowo na antenie Radia SK.
3: Radio SK. Piszeni, że tam ponie przez panych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż.

0: Lady Gaga, a my dzisiaj w Radiu SK robimy wszystko, by
1: przedłużyć lato jeden dzień.
0: Gramy najlepsze wakacyjne hity, żeby jeszcze zrobić letni klimat. I teraz na naszej antenie pojawi się numer o tym, że już niebawem modelki z Instagrama zaczną się fotografować na plantacjach dyń. Prawdopodobnie już teraz to robią. Hymn końcówki lata, bardzo nastrojowy numer. Taco Hemingway i Gelato. To zawsze jest na czasie.

0: Przed chwilą Taco Hemingway pytał, gelato, gelato. No jak to gdzie? W Radiu SK. To słychać i to czuć. Riviera. Gramy przepiękne wieczorne hity na czasie. A teraz wam w kilku słowach wytłumaczę, dlaczego siatkówka jest naszym sportem narodowym. Słuchajcie, właśnie wyczytałem, że reprezentacja Polski w siatkówce po raz 11 z rzędu zagra w półfinale międzynarodowej imprezy, a tymczasem nasi piłkarze, no dobra, już nie będę złośliwy, słuchajcie, poznaliśmy dzisiaj naszego rywala w półfinale Mistrzostw Europy i będzie to Słowenia. I tutaj też są ciekawe statystyki, słuchajcie, bo w półfinale międzynarodowej imprezy ze Słowenią gramy co roku od 2015 roku. Mamy po prostu do siebie pecha, non-stop na tę Słowenię trafiamy. Na szczęście w większości przypadków to Polska wygrywa i miejmy nadzieję, że w najbliższy piątek, prawdopodobnie o 21:00, znowu tak zrobimy, ale słuchajcie, najważniejsze jest i tak to, że już Niemców pokonaliśmy. Radio
1: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
15: Halo?
2: tu jeszcze śpi?
3: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
2: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
3: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
2: Łóżka są, matrace są.
3: Sofy i narożniki też są.
2: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
3: No dobra, bierzemy.
2: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
3: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
2: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Signore, signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty, według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Carla Fernandez na wieczorne uspokojenie na antenie Radia SK i to jest dobry moment w wieczór, żeby sobie przypominać wakacje, wyobrazić sobie, jak to fajnie by było przez cały wieczór nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK. Co byście teraz robili albo czego byście właśnie nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach, Ania?
1: Na pewno nie prasowałabym mężowi koszul do pracy.
0: No my faceci na wakacjach jesteśmy naprawdę bezobsługowi, nam wiele do szczęścia nie potrzeba. My cały urlop potrafimy przechodzić w jednej parze spodni i w jednej koszulce. I do pracy w sumie też byśmy mogli tak chodzić, prawda? Nic by się nie stało. Ważne, żeby samochód był czysty.

Stanach ucisza emocje, ucisza stres po całym dniu. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a tymczasem polski kierowca rajdowy pobił rekord Guinnessa w jeździe samochodem elektrycznym. Miko Marczyk, uwaga, na jednym ładowaniu elektryka przejechał 1338 km, tylko jest jeden minus, słuchajcie. Podróż trwała 45 godzin, więc jakby ktoś się pytał, czy da się elektrykiem dojechać do Chorwacji z rodziną na wakacje, odpowiadamy, da się, tylko że istnieje spora szansa, że jak dojedziemy na miejsce, to za chwilę będziemy musieli wracać. I prawdopodobnie po tylu godzinach wspólnej podróży, to byśmy wracali oddzielnymi samochodami.

0: SK. Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
4: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
5: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
12: Hot doga poproszę!
11: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
17: I po reklamie.
2: Zamość na czasie.
0: I Monika Kowalewicz, tym razem na wielkim ekranie Luna i rozgadana świnka, pełna humoru animacja do zobaczenia w Zamojskim Centrum Kultury Filmowej w ramach kina przyjaznego sensorycznie. To projekcje głównie dla małych widzów ze spektrum autyzmu i ich opiekunów. Najbliższy seans w niedzielę o 12.15 w Stelowym. Na jego stronie macie info o biletach, a już w piątek 12 eskapady kresowe. Zamojski Festiwal Podróży to okazja, by spotkać się z podróżnikami i posłuchać opowieści z niesamowitych wypraw. W tym roku wśród gości zamojskiej imprezy będzie Artur Małek, pierwszy zimowy zdobywca Broad Peak, ale i o wulkanach słów kilka się pojawi, także o rowerowych wyczynach poprzez mrozy. Dokładny program i info o wejściówkach na stronie stylowego wydarzenia w piątek o 17.00.
12: Muzyką się żyje.
17: Roxy Węgiel wydała nowy numer i to jest hymn wszystkich jesieniarzy. Już za chwilę w Radiu SK premierowo usłyszycie kawałek Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami i to jest jeden z efektów jej pracy. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku, między innymi na plażach nad oceanem. Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie przyszłorocznego lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festiwalu. Ten legendarny producent zapowiada, że, uwaga, przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ, dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów. Tak mówił Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu, a ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa.
18: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
17: Eska. A u nas na antenie Radia SK dzisiaj goszczą letnie hiciory, bo my przedłużamy letnią atmosferę i będzie takich sporo w tej godzinie na pewno w Radiu SK. Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie się pojawi. A teraz numer do romantycznego jedzenia kolacji we dwoje. Zalia, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Alesso i Nate Smith, to jest właśnie Radio SK. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej muzycznej premiery.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Zawsze jesteśmy na bieżąco z nowościami. Teraz uwaga wszyscy jesieniarze. Mamy wiadomość zza oceanu od samej Roxy Węgiel.
2: Hej kochani, jestem jeszcze w Nowym Jorku, ale właśnie wydałam piosenkę Jesień Trwa, tak na pierwszy dzień jesieni, żeby ta piosenka towarzyszyła wam przez całą tą jesienną porę. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie jesień. Ja jestem jesieniarą. Dajcie znać, kto też. I w ogóle szykuję kilka niespodzianek właśnie związanych z tą premierą.
0: Ja już parzę herbatkę, żeby posłuchać tego numeru. Słuchajcie, jeśli ta jesień będzie tak przyjemna, jak nowy numer Roxy Węgiel, to ta pora roku naprawdę może trwać bez końca. Roxy, Jesień Trwa bez końca. Premierowo na antenie Radia SK.

Tame Impala i Jenny w Radiu SK. My dzisiaj od rana udowadniamy, że jesień jest tylko w kalendarzu. SK przedłuża lato. Gramy takie numery, które robią wakacyjny klimat i przy których się, fajnie się wspomina, jak to fajnie na urlopie było, prawda? Można zdjęcia z wakacji na przykład pooglądać. Przecież wieczorami mamy już wolne, więc można to teraz robić. Ja teraz patrzę akurat na ekran smartfona i akurat mam przed sobą zdjęcia, słuchajcie, z rowerowej przejażdżki po Półwyspie Helskim. Ale fajne wspomnienia. I ja mam nadzieję, że wy też takie wspomnienia teraz macie przyjemne, a SK robi idealne tło do tych wspomnień. Haha, tak jest. Gramy najlepsze wakacyjne hiciory. Zawsze na czasie. Dawid Tawarek już teraz.

Czujecie to? Jak tu właśnie wakacjami zawiało. Kygo i Max Magnon w Radiu SK, gramy hity na czasie. I słuchajcie, już wiadomo, jakiej muzyki słucha Robert Lewandowski. On jakiś czas temu zdradził, że lubi rap, a dzisiaj to potwierdził na swoim Instagramie, bo wrzucił zdjęcie z muzyką, a tym kawałkiem jest nowy numer Kubiego producenta, Kukę 2115 i BDS-a. Koszt bycia boss. Posłuchajcie.

0: A, słuchajcie, czyli już wszystko jasne. Jakby ktoś o nas piosenkę napisał, to też prawdopodobnie wrzucilibyśmy to na Instagrama i jeszcze ustawili sobie na dzwonek w telefonie. Koszt bycia boss jest też w Radiu SK. Czeka na wasze głosy w propozycjach do Rap 20. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama. W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
3: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
4: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
5: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
4: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
5: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
4: Łóżka są, matrace są.
5: Sofy i narożniki też są.
4: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
5: No dobra, bierzemy.
4: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
5: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
4: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
5: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
6: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Krubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Pyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
9: I po reklamie.

jest Oskar Cym z Wesce. I cały czas nie ma ziewania, jest energia. Za 20 minut będzie godzina 21. To jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. A ja właśnie, słuchajcie, wyczytałem, że jedna ze znanej sieci sklepów w Polsce, chodzi o takie sklepy osiedlowe, zacznie przypominać aptekę. Wdraża właśnie nową usługę. Sklepy tej sieci staną się punktami odbioru leków i produktów medycznych. Słuchajcie, czego to te sklepy nie wymyślą, żeby mieć to otwarte w niedzielę, prawda? Przecież jak to tak dalej pójdzie, jakby oni będą wymyślać nowe rzeczy, to niedługo w takim sklepie to będzie można zorganizować chrzciny albo poprawiny, oddać garnitur do poprawki, samochód do posprzątania i dziecko do opiekunki. Ale słyszycie, jaki to jest paradoks? Bo jak na przykład człowiek chce wieczorem kupić farby i blok techniczny dla dziecka do szkoły na poniedziałek, to nagle wszystko zamknięte. A teraz wyciszamy się, przygaszamy światło i kładziemy się na kanapie w salonie. It's

Nowość od Towlą na antenie Radia SK. No i ważne pytanie na wieczór się pojawia. Kiedy lepiej brać prysznic, rano czy wieczorem? Naukowcy nie mają jednoznacznej odpowiedzi. No przecież wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Jak dzisiaj przez przypadek zaśniemy przed telewizorem, to się wykąpiemy rano. No chyba, że druga połówka nam zagrozi, że jak się nie wykąpiemy, to nas do łóżka nie wpuści. To zawsze zmienia postać rzeczy.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
13: I po reklamie.
14: Zamość na czasie.
15: I Monika Kowalewicz. Uczestnicy poznają specyfikę pracy archiwisty zakładowego. Będzie o przechowywaniu rodzinnych fotografii, pamiątek czy dokumentów oraz o tworzeniu domowych archiwów. To główne punkty programu Dnia Archiwisty. W Mediatece Zaku Książnica Zamojska zaplanowała atrakcję na 30 września, start o 12:30. Można uwolnić kreatywność i pokazać plastyczne umiejętności, ale trzeba się pośpieszyć, bo coraz mniej czasu zostałoby pokazać, jak fundusze europejskie zmieniają okolice do końca września. Zaprezentować to trzeba na pracach plastycznych w ramach konkursu Lubelskie Pięknieje. To zmagania dla dzieciaków i młodzieży. Skupić się można na przykład na Zamojszczyźnie i Malowniczym Roztoczu. Czekają nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

0: Zamość News.
1: Magazyn reporterów Radia SK Zamość. Czas rozpocząć. Monika Kowalewicz przed mikrofonem. Kłaniam się i zapraszam. Od soboty zamościanie muszą się spodziewać utrudnień w ruchu w rejonie ulicy Teowiaków. Rusza jej przebudowa. Wykonawca zamknie dla ruchu odcinek od ronda przy cmentarzu do ulicy Przemysłowej. Będą wyznaczone objazdy. Inwestycja zostanie podzielona na 3 etapy. Obecnie trwają prace przygotowawcze. O szczegóły pytała Violetta Sawa.
2: Marcin Basak, prezes zarządu przedsiębiorstwa robót drogowych.
3: Prezesie, przed nami duża inwestycja na ulicy Teowiaków.
2: Tak, zgadza się. W tej chwili rozpoczęliśmy pierwszy etap i zaczynamy od rozbiórek chodników i zatok postojowych na odcinku od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. To jest odcinek o długości około 290 metrów. Tak jak wspomniałem, zaczynamy od rozbiórek. Jednocześnie będą trwały też prace odtworzeniowe na chodnikach i zatokach postojowych.
3: Jakie są kolejne planowane w najbliższym czasie prace?
2: W dniu 26 września wprowadzamy docelową czasową organizację ruchu. Na wspomnianym odcinku będzie ona obejmowała zamknięcie tego odcinka i w kolejnym etapie przystąpimy do rozbiórek nawierzchni bitumicznych i do budowy kanalizacji deszczowej. W tym samym czasie będziemy też prowadzić prace związane z budową muru oporowego przy cmentarzu parafialnym.
3: Panie prezesie, jakie objazdy zostaną wytyczone dla kierowców?
2: Przez ulicę Prostą, czy też 11 listopada, przez ulicę Kińskiego i w stronę ulicy Przemysłowej i Piłsudskiego.
3: Na jakie etapy będzie podzielona przebudowa ulicy Teowiaków?
2: Zadanie docelowo zostało podzielone na 3 etapy. Pierwszy etap to ten tutaj od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. Kolejny etap to budowa skrzyżowania z wyspą przy ulicy Przemysłowej i ulicy Piłsudskiego. I kolejny etap trzeci od ulicy Przemysłowej w kierunku ulicy Piłsudskiego. W etapie pierwszym mamy do czynienia z budową, czy też z przebudową i odtworzeniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budową muru operowego przy cmentarzu parafialnym, budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem konstrukcji jezdni. Drugi etap, można powiedzieć, że będzie tożsamy z pierwszym, z tym, że będziemy mieli tutaj budowę skrzyżowania z wyspą i etap trzeci, w którym już rozbiórki nawierzchni, budowę nowych warstw konstrukcyjnych, budowę sieci kanalizacji deszczowej i budowę ciągów pieszych, pieszo-rowerowych.
3: Teraz, panie prezesie, powiedzmy, w jakim czasie zostaną realizowane poszczególne etapy tej inwestycji?
2: Pierwszy etap zakładamy, że zostanie zakończony do końca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że uda nam się w tym terminie to zrealizować. Umowa została zawarta z miastem 30 czerwca bieżącego roku i termin umowny to jest 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli jest to 30 września 2027 i należy liczyć się z tym, że praktycznie do końca tego terminu umownego będą trwały tutaj prace. Być może drugi etap zostanie rozpoczęty jeszcze w roku bieżącym. To wszystko będzie zależało od warunków pogodowych, jakie nam przyniesie jesień i zima.
3: A jakie utrudnienia muszą przygotować się piesi w związku z przebudową ulicy Teowiaków?
2: Wszystkie ciągi piesze będą rozbierane i będą przebudowywane, czy też odtwarzane, aczkolwiek dostęp do lokali usługowych, dostęp do cmentarza będzie zapewniony, aczkolwiek on będzie zapewniony w tak zwanym trybie roboczym. Będzie wprowadzona organizacja ruchu, do której piesi będą musieli się dostosować. Zostaną wyznaczone bezpieczne ciągi piesze, z których będą piesi mogli korzystać.
3: Panie prezesie, czy przebudowa ulicy Teowiaków będzie inwestycją trudną i co może stwarzać najwięcej problemów?
2: Jest to dość skomplikowana inwestycja, dość istotnym elementem i wymagającym jest tutaj szczególnie budowa muru oporowego przy ogrodzeniu cmentarza, z racji tego, że mur ma być posadowiony w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia, no będziemy musieli tutaj szczególną uwagę zwrócić na jego konstrukcję. Dotychczas to ogrodzenie cmentarza, ono miało tendencję do wychylania się w stronę wewnętrzną cmentarza. Tu już kilkakrotnie były prowadzone prace nad zabezpieczeniem tego i w ramach przebudowy tutaj ulicy Pełowiaków został zaprojektowany mur oporowy, który ma zabezpieczać ogrodzenie cmentarza przed naporem ziemi tutaj od strony jezdni. Powstanie ława betonowa, na której zostanie posadowiony mur oporowy w kształcie tak zwanych elek i one będą zakotwione do tej ławy betonowej, co jakby przeniesie całe obciążenie ziemi na ten mur oporowy, a ogrodzenie zostanie odciążone.
3: Panie prezesie, czy inwestycja będzie wiązała się z wycinką drzew?
2: Tak, łącznie 29 sztuk drzew. Są to między innymi te drzewa zlokalizowane tutaj przy cmentarzu, a pozostałe to są szczególnie drzewa tutaj przy ulicy Pełowiaków od strony osiedla Planty. Aczkolwiek w ramach inwestycji przewidziano nasadzenia włącznie w ilości 139 sztuk drzew, platan klonolistny o wysokości od 4 do 5 metrów wysokości. One będą w trakcie prawdopodobnie nasadzone.
3: Teraz powiedzmy, dlaczego akurat taka organizacja ruchu, dlaczego jest zamknięcie całego odcinka?
2: Zamknięcie całego odcinka jest spowodowane przede wszystkim zachowaniem bezpieczeństwa, a także sprawnej organizacji robót. Zamykając odcinek, dany odcinek drogi przewidziany do przebudowy, pozwala nam wyeliminować ruch, który musielibyśmy w trakcie prac szczególnie zwracać uwagę. To daje nam ten komfort, że pozostawiamy tylko dojazd dla użytkowników czy też mieszkańców osiedla, ci, którzy muszą dojechać do swojego miejsca zamieszkania, a pozostały ruch będzie odbywał się objazdami. Dzięki temu możemy zrealizować daną inwestycję sprawniej przede wszystkim i bezpieczniej dla użytkowników drogi.
1: Cała przebudowa ma zostać zrealizowana do września przyszłego roku.
0: SK Zamość.
1: Eksperci alarmują, cukrzyca to już nie epidemia, a pandemia. Choroba typu drugiego rozwija się podstępnie i przez długi czas nie daje wyraźnych objawów. W kraju cierpi na nią już ponad 3,5 miliona osób. Liczba zachorowań rośnie przez przetworzoną żywność oraz spadek aktywności fizycznej. Coraz częściej chorują osoby młode, mówi profesor Grzegorz Dzida z USK nr 1 w Lublinie.
4: Corocznie przybywa nawet około 300-400 tysięcy nowych rozpoznań cukrzycy, także jest to olbrzymi problem społeczny. Dotyczy zresztą całego świata, bo mówi się o tym, że jest to pandemia, nie tylko epidemia, ale pandemia współczesnego świata, dlatego że rozwija się na wszystkich kontynentach. Na wszystkich kontynentach obserwujemy ten dramatyczny wzrost liczby przypadków cukrzycy. Co ciekawe, szacuje się, że nawet 30% osób ma cukrzycę, ale jeszcze o tym nie wie. Czyli do tych 3,5 miliona trzeba dodać jeszcze 30% tych, którzy mają cukrzycę, ale o tym nie wiedzą. Istotą tego schorzenia jest stale podwyższone stężenie glukozy we krwi. No a ponieważ glukoza w tym większym stężeniu krąży w naczyniach krwionośnych, które zaopatrują przecież w krew cały nasz organizm, w związku z tym te naczynia zostają uszkodzone przez ten nadmiar glukozy, tak jakby były lukrowane od wewnątrz tą glukozą. Niestety doprowadza to do wielu powikłań narządowych i takimi powikłaniami to jest przede wszystkim przyspieszenie rozwoju miażdżycy tętnic. W związku z tym zawały, udary, ale również szkodzi na wzrok, szkodzi na nerki, daje inne różne objawy przewlekłe, uszkadza na przykład nerwy obwodowe i być może też przyczyną cukrzycowej choroby stóp. Także jest to choroba ogólnoustrojowa. Zasadą jest to, żeby ją jak najwcześniej wykryć, dlatego że ta wczesna cukrzyca wcale nie daje objawu. Człowiek chodzi sobie bez świadomości tego, że coś złego w jego organizmie się dzieje. Może mieć wzmożone nieco pragnienie, może być senny, mieć mniej energii życiowej, być taki zniechęcony, ale generalnie nie są to charakterystyczne, typowe objawy i dlatego ludzie często kładą te objawy na kark przemęczenia, złego humoru i lekceważą to. Natomiast tego nie powinno się lekceważyć, dlatego że cukrzyca wcześniej wykryta może być tak kontrolowana dobrze, że nie doprowadzi do tych przewlekłych powikłań. Częstość występowania cukrzycy wzrasta wraz z wiekiem i okazuje się, że w grupie powyżej 65 roku życia co piąty ma cukrzycę, a w grupie powyżej 75 roku życia co czwarty. Niemniej jednak w tej chwili obserwujemy bardzo niepokojący trend, że pojawia się ona i jest rozpoznawana u coraz młodszych osób, nawet u nastolatków. A to wynik przede wszystkim nadmiernego spożywania kalorii, najczęściej w postaci posiłków tak zwanych wysoko przetworzonych, czyli łatwo przyswajalnych, no i niestety zmniejszenia aktywności fizycznej, dlatego że praca mięśniowa znakomicie obniża stężenie glukozy, no i taka dłuższa bezczynność fizyczna no doprowadza do skłonności do cukrzycy. Jest coś takiego, pojęcie stanu przedcukrzycowego. I ten stan przedcukrzycowy to jest stężenie glukozy przekraczające normę, ale jeszcze nie spełniające kryteriów rozpoznania cukrzycy. To są stężenia cukru na czczo po 100 mg na decylitr i powyżej, do 125 praktycznie. I to zaburzenie dotyczy kolejnych kilku milionów Polaków, ale optymistyczne jest to, że można zapobiec progresji stanu przedcukrzycowego do cukrzycy, interweniując w styl życia po prostu.
1: W codziennej walce z chorobą kluczowe okazują się proste nawyki pacjentów, takie jak higiena podczas pomiarów glukometrem czy odpowiednia dieta.
5: Pacjentom się wydaje, że jeżeli już ma w swoim zasięgu w warunkach domowych urządzenie zwane glukometrem, że on może sobie w każdej chwili taki pomiar zrobić. Oczywiście oni to robią, tylko że często z rozmowy, już jeśli jest pacjent w oddziale, wynika, że na przykład nie myją rąk. Mycie rąk nie służy tylko jakiemuś zakażeniu, jak oni w podświadomości myślą, ale on wziął pilota, chwycił za klamkę, bądź obrał sobie wcześniej jabłuszko i to wszystko z paluszków pseudo tylko czystych zaciągnął pasek glukometru i już bo ja mam 150 czy 160, gdzie po umyciu rąk może się okazać, że jest tylko 110 wynik, który tak powiedzmy nie robi żadnej tragedii. Na pewno pacjent musi zwracać uwagę na termin ważności paska, bo one się często przeterminowują. Zarówno glukometr, jak i paski testowe do sprzętu nie mogą być narażone na wysokie bądź niskie temperatury. To ma być pokojowa temperatura do 25 stopni, więc też uczulamy pacjentów, że w podróżowaniu, z wyjściem do pracy, żeby takie torebki nieduże, ale jednak termiczne posiadali. I no, na rozsypanie pasków na blat, bo pacjent siada, pacjent mierzy, często jest w takim wieku, że już mu się trzęsą ręce, bądź ma jeszcze inne choroby współistniejące i w momencie, że tak powiem, rozsypania się całego opakowania pasków, no dla mnie, jako edukatora, te paski już powinny pójść do kosza, bo w momencie zaciągnięcia jakiejkolwiek wilgoci z zewnątrz, z tego blatu często przetartego, tuż przed, one nabierają wilgotności i już prawidłowy wynik nieosiągalny będzie. Często rozmawiając z pacjentem mówię, że to, co jest nieraz trochę grzesznego, może zjeść taką swoją garść i mówimy mu o tych ilościach, żeby wyeliminował małymi krokami tego, co nie może, nie wszystko naraz, bo no jeszcze ileś lat temu te ograniczenia były wyższe. Teraz są bardzo dobre leki, że ten pacjent, jak ma ochotę na kawałek ciasteczka, on go może zjeść, ale to powinien być kawałeczek, niewielka ilość. Kładziemy naciski na tłuszcze, bo niestety nasze społeczeństwo myśli, że jeśli cukier, to będzie dżem, ciastko, cukierek i inne pyszności. Ale tu też musimy dotrzeć, że są to tłuszcze. Przez śmietanę, majonez, czy tłuścieńsze dania obiadowe, czy bodajże smażone, spanierowane. No nie każdy pacjent zdecyduje się na jedzenie, że tak powiem, w nowoczesny sposób na parze. Bo są, no właśnie, niestety te przyzwyczajenia, żeby umiał wyeliminować ze swojego posiłku trochę tłuszczu, trochę cukru i małymi krokami, bo nie jest powiedziane, że on nie może do czegoś sięgnąć. A jeśli od pacjenta pada pytanie, bo są to święta, różne uroczystości, nie może on czuć się piętnowany, ja dziękuję, ja nie będę jadł. Więc no, taki dzień bywa rzadko, ileś razy tylko w roku. Po powrocie do domu pacjent wraca do swojej, no często bardziej szarej rzeczywistości, jeśli chodzi o jedzenie. Ale wtedy pacjent, jeśli to wie i mówi, że tak robi, czyli możemy go uznać, że on dba o siebie, o swój taki dobrostan i że jest pacjentem wyedukowanym.
1: Tłumaczy Mariola Żmuda z Kliniki Chorób Wewnętrznych USK1 w Lublinie. Wczesne wykrycie stanu przedcukrzycowego daje realną szansę na cofnięcie zmian.
0: SK Zamość News.
3: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn Eski Zamość. W tym programie powiemy o jubileuszu i pracy Zamojskiej Straży Miejskiej. Podpowiemy, co zrobić, kiedy zobaczymy zwierzynę na naszej drodze. Będzie też zaproszenie na eskapady kresowe.
0: Eska Zamość.
3: To zaczynamy. Zamojska Straż Miejska wchodzi w tym roku 35 lat. Formacja świętuje w piątek w Stylowym. W naszym magazynie przypomnimy historię tej formacji. Porozmawiamy też, jak wygląda współczesność.
6: Dzień dobry Państwu. Komendant Artur Sipek, Straż Miejska Miasta Zamość. Z racji tego, że w tym roku obchodzimy 35-lecie istnienia Straży Miejskiej, chciałbym Państwu tak pokrótce, w kilku zdaniach przybliżyć historię naszej jednostki. Do życia powołał nas pan prezydent Zamojski. Był to 2 maj 91 rok. I wtedy Straż Miejska liczyła 5 osób, łącznie z komendantem. Była to formacja niemundurowana. Chłopcy nosili, koledzy właściwie nosili czarne spodnie, białe koszule i identyfikatory. W trakcie istnienia straży dochodziło do różnych reorganizacji i w 1997 roku wydzielono Straż Miejską z Urzędu Miasta jako jednostkę budżetową. Zmieniono regulaminy, strukturę, zakres działań i umundurowanie. Wtedy już pracowników było około 10 osób. I powolutku zmierzaliśmy, rozwijaliśmy się, zatrudnialiśmy coraz więcej osób. Praktycznie od 2004 było to 17 do 20 osób. W 2004 roku w ramach struktury Straży Miejskiej mieliśmy posterunki na terenie jednostek oświaty. Była to budowlanka, zespół szkół elektrycznych i rolniczych. Następnie w 2006 roku powstał pierwszy monitoring i wtedy były to 3 kamery. Obsługą zajmowali się strażnicy do momentu, gdy tych kamer nie zaczęło przybywać. Obecnie jest to 324 kamery i 11 operatorów, łącznie z kierownikiem. I tworzą taki zespół, który daje nam możliwość reagowania szybko i skutecznie na wszelkiego rodzaju wykroczenia porządkowe na terenie miasta. Jest to bardzo skuteczne narzędzie, które nam ułatwia i pomaga w pracy. Obecnie Straż Miejska liczy 21 funkcjonariuszy. Jest to referat operacyjny z kierownikiem na czele, 5 strażników jest sekcji dyżurnych. To są ci Państwo, którzy cały czas operują na dyżurkach i przyjmują telefony, zgłoszenia od Państwa. I 14 strażników, którzy patrolują teren miasta. W okresie 35 lat jednostką tą zarządzało kilku komendantów i tutaj chciałbym wspomnieć, że pierwszym komendantem, inicjatorem powstania Straży Miejskiej był pan świętej pamięci Leszek Ujewski, który był komendantem w latach 91-92. Następnie był komendantem Zbyszek Stankiewicz 92-94, Andrzej Burzantowicz 95-97, pan Mieczysław Koszczanowski 97-99, Wiesław Gramatyka w latach 99-2012, świętej pamięci Krzysztof Adamczyk 2012-2014. Od 2014 do 2024 roku komendantem był pan Marian Puszka. Obecnie pełnię tą funkcję ja. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tą pełnić funkcję, zwłaszcza, że jestem związany ze Strażą Miejską od 29 lat. I tak na koniec chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom miasta Zamościa za wyrozumiałość, cierpliwość i współpracę.
3: Panie komendancie, czym dla Pana jest ten jubileusz?
6: No, jest to kawał historii. Powiem Państwu, że z perspektywy lat, które tutaj przepracowałem, widzę, jak tutaj się dużo zmieniło, jakie mamy uprawnienia. To wszystko nam przybywa w międzyczasie, to ewoluuje. ludzie od momentu chęci zatrudnienia, gdzie mieliśmy dużą chęć ludzi pracy, żeby pracować tutaj u nas, było takie zahamowania, gdzie w międzyczasie wielu funkcjonariuszy odchodziło. Mamy wielu osób, które pracują w szeregach policji, którzy zaczynają po prostu na poziomie straży miejskiej.
3: Jaka to jest praca, panie komendancie?
6: No dosyć ciężko się pracuje, zwłaszcza, że musimy te problemy rozwiązywać na ulicy. Nie mamy możliwości przygotowania materiałów. Podczas interwencji podejmujemy decyzje i wkrada się nerwowość w niektórych przypadkach. Ja nie mówię o strażnikach, ale mieszkańcy bardzo często reagują nerwowo i stąd taka dosyć ciężka atmosfera jest.
3: Panie komendancie, przypomnijmy, jakie obowiązki mają strażnicy miejscy?
6: Ja już od dłuższego czasu działamy na podstawie prawa o ruchu drogowym. Są to wykroczenia drogowe, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Są to wykroczenia porządkowe, wynikające z uchwał Rady Miasta. Typowo porządkowe wykroczenia.
3: Panie komendancie, w przypadku jakich wykroczeń najczęściej muszą interweniować strażnicy miejscy?
6: Jeśli chodzi o ruch drogowy, jest to nieprawidłowe parkowanie, stosowanie się do znaków B35, czyli zakaz zatrzymywania, B31, B1, również niszczenie zieleni, parkowanie na trawnikach. Jeśli chodzi o sekcję porządkową, wykroczenia w sferze porządkowej, to głównie chodzi o niszczenie zieleni, zaśmiecanie, porzucanie śmieci. No i również reagujemy na wypalanie różnego rodzaju materiałów pochodzenia organicznego na ogródkach działkowych. Kontrolujemy między innymi w okresie jesienno-zimowym piece centralnego ogrzewania na terenie miasta.
3: Panie komendancie, co jest najtrudniejsze w tej pracy?
6: Trudne relacje. Najczęściej chodzi tutaj o te osoby bezdomne. Z jednej strony próbujemy im pomóc, staramy się im udzielać tej pomocy, a z drugiej strony one są odporne, nie chcą takiej pomocy. A mimo wszystko w okresie jesiennym czy zimowym jest duże zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Państwo zwlekają, nie chcą udać się do odpowiednich ośrodków. My musimy to nadzorować, pilnować, żeby takiej osobie się w międzyczasie nic nie stało.
3: Panie komendancie, a co daje satysfakcję w tej pracy?
6: Często jednak ludzie doceniają naszą pracę, dziękują nam w różny sposób, przychodzą tutaj na dyżurkę, podziękowania składają. To mi się wydaje, że to jest najważniejsze, że ludzie widzą jednak, że nie jesteśmy tylko od wypisywania mandatów, od karania, ale niesiemy pomoc. Tak jak to nasza formuła głosi, że jesteśmy formacją służebną, która ma pomagać przede wszystkim mieszkańcom.
3: Z jakimi sprawami możemy przejść do Straży Miejskiej?
6: Praktycznie ze wszystkimi. Pomożemy, jeżeli tylko mamy taką możliwość, współpracujemy z różnymi wydziałami Urzędu Miasta. Wtedy możemy w godzinach pracy urzędu, możemy skontaktować z różnymi jednostkami i wtedy ułatwia nam to pracę. Możemy pokierować takie osoby, jeżeli wymagają potrzeby, czy to MCPR, czy Wydział Zarządzania Kryzysowego. Także tutaj myślę, że dobrze nam się współpraca z tym wydziałem układa i niesie dużą pomoc dla mieszkańców.
3: Strażnicy miejscy codziennie patrolują teren miasta.
6: Przede wszystkim patrolujemy w okresie letnim, zwłaszcza, że teraz powstało nowe zagrożenie ze strony hulajnóg, które dla pieszych, dla rowerzystów sprawiają duże zagrożenie. Prowadziliśmy taką akcję w miejscach, gdzie te osoby gromadziły się. Najczęściej są to osoby nieletnie. Prowadziliśmy tak zwaną prelekcję. Tłumaczyliśmy, że konsekwencją ich działań będą skutki dla rodziców. Zarówno chodzi o mandaty, jak i skierowanie wniosków do sądów rodzinnych. I w tym okresie bardzo dużo takich terenów zielonych, terenów rekreacji, jak i również terenów obiektów sportowych umieszczonych na terenie szkół kontrolowaliśmy. I rozmawialiśmy z takimi młodymi ludźmi, żeby uniknęły kary, ewentualnie rodzice nie ponosili konsekwencji ich nieprzemyślanych decyzji.
3: W jakich sprawach interweniują strażnicy miejsca?
6: Przede wszystkim chodzi o sprawy porządkowe. Reagujemy na tereny działek, które są zaniedbane, które widać, że ktoś tam ewentualnie z osób postronnych przebywa. Reagujemy, informujemy mieszkańców, że dana działka jest zamieszkała przez osoby, co się bardzo często zresztą zdarza. Sprawy porządkowe, parkowanie na terenie osiedli, blokowanie wjazdów, wyjazdów. Po prostu typowo interwencje takie, które niosą pomoc i ułatwiają życie mieszkańcom naszego miasta.
3: Wróćmy jeszcze do tematu hulajnóg elektrycznych.
6: Tak, reagujemy, tylko przepisy troszeczkę tak działają, że jeżeli osoba, która kieruje hulajnogą, przekracza prędkość, to jest to tak uregulowane, że możemy reagować,

0: straży miejskiej?
1: No dużo większa wykrywalność tych zdarzeń jest. Mamy możliwość zareagowania jeszcze przed faktem, bo widzimy zachowania danej osoby i możemy zareagować, zanim coś się wydarzy nieciekawego. Również w okresie jesienno-zimowym monitoring zwraca dużą uwagę na osoby, powiedzmy, leżące, czy śpiące, czy siedzące na ławkach. To też duże zagrożenie dla tych osób. Najczęściej są to osoby pod wpływem i stanowią zagrożenie dla siebie.
0: Zaczęła się jesień. Jakie działania w związku z tym Zamojska Straż Miejska już podejmuje?
1: W tej chwili kontrolujemy te miejsca zagrożone. Tutaj przy współpracy z policją mamy tak określone tak zwane KMZ-y. I są to miejsca właśnie, tak jak wspomniałem, zagrożone. I dotyczy to również wykroczeń powodowanych przez pojazdy, jak i miejsc przebywania osób tych bezdomnych. Kontrolujemy te miejsca w okresie jesiennym, w zimie też po prostu miejsca odosobnienia i prawdopodobnego gromadzenia się takich osób. Są to osoby z zewnątrz, zdarzały nam się nawet już obcokrajowcy, ale dosyć szybko zostało to uregulowane tutaj przy współpracy właśnie z zarządzaniem kryzysowym, z MCPR-em. Udało nam się w bardzo szybki sposób pomóc tym osobom i skierowaliśmy ich do miejsca docelowego.
0: Jak już wspominaliśmy, najczęstsze wykroczenia to wykroczenia w ruchu drogowym.
1: Przede wszystkim są to wykroczenia w ruchu drogowym, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Dużo tych wykroczeń jest w obrębie Starego Miasta, można powiedzieć, że najwięcej. Z tym, że na chwilę obecną korzystamy z monitoringu miejskiego. On rejestruje wykroczenia, my później wzywamy tak kierowcę danego pojazdu i zostaje wtedy on tam rozliczony na miejscu. Więc dużo informacji uzyskujemy od mieszkańców. Jest to najczęściej blokowanie wjazdów, wyjazdów, jeśli chodzi o rynek Nowego Miasta i tam na podstawie zgłoszeń telefonicznych. I taką prośbę miałbym też do mieszkańców, żeby nie wysyłano mailem prośbę o interwencję, bo to jednak troszeczkę trwa. Natomiast telefon alarmowy powoduje to, że dyżurny przekierunkowuje patrol, który znajduje się w innym rejonie, na miejsce zdarzenia i możemy w bardzo szybki sposób udzielić Państwu pomocy. 986, zapraszam serdecznie.
0: Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażnicy miejscy będą również kontrolować piece.
1: My mamy taki sezon, zaczyna to się powiedzmy od listopada do marca, do kwietnia i w tym okresie kontrolujemy, wydzielamy sobie konkretne ulice do kontroli i mieszkanie. Chociaż w większości osób już posiada ogrzewanie gazowe, niemniej jednak opał, najczęściej jest to opał niedobrej jakości, powoduje to, że widzimy taki różnego rodzaju dym i mieszkańcy reagują bardzo szybko, że jest to wypalane śmieci. Również przy uruchomieniu pieca, gdy piec jest jeszcze zimny czy mokry nawet, powoduje to właśnie wydzielanie dosyć dużej ilości dymu, a później ewentualnie zadymienia.
0: Panie komendancie, a jakie są najtrudniejsze interwencje?
1: Trudno powiedzieć. Każda interwencja jest jakby inna. Do każdej osoby się podchodzi indywidualnie. Nie podchodzimy tego w sposób taki ogólny, tylko staramy się w interwencji podchodzić konkretnie do danej osoby. Każdy reaguje na stres inaczej. Każdy ma inną sytuację życiową i tutaj staramy się z dużą wyrozumiałością podchodzić do takiej interwencji, bo naprawdę jeżeli chodzi o wykroczenia drogowe, inaczej będziemy podchodzić do osoby starszej, która w sposób niezamierzony popełniła jakieś wykroczenie, a zupełnie do osoby, która ewidentnie prowokuje swoim zachowaniem wykroczenia interwencję straży.
0: Panie komendancie, powiedzmy, kto mógłby zostać strażnikiem miejskim, jeśli chciałby dołączyć do tej formacji?
1: Co jakiś czas proponujemy nabór i tutaj na BIP-ie informacje wszystkie Urzędu Miasta Straży Miejskiej, pojawiają się informacje o ilości naboru na etaty, także tutaj wszystkie rzeczy typowo. Osoba musi mieć przede wszystkim ukończone 2 lata wykształcenie, nie może być karana. Najlepiej z jakimś tam doświadczeniem, z prawa jazdy, te rzeczy, które działają na korzyść danej osoby.
0: Panie komendancie, jak wygląda typowy dzień pracy strażnika miejskiego w Zamościu?
1: Zaczynamy o 7 rano, pracujemy dwuzmianowo, z tym, że jeżeli chodzi o uroczystości, imprezy organizowane przez miasto, na potrzeby miasta przedłużamy tą służbę i zdarza się często, że w systemie trzyzmianowym patrole zostają, żeby zabezpieczyć. Jednak to wiąże się z kosztami dla miasta, które muszą wynająć firmę ochroniarską dla zabezpieczenia. My to w ramach służby zabezpieczamy, pomagamy w ten sposób miastu. Rozpoczęcie służby zaczyna się o 7:00, dyżurny, ewentualnie kierownik rozpisuje patrole.

0: Dzielimy patrole na piesze i zmotoryzowane, kierujemy w rejony, wyznaczamy rejony. Patrole kontrolują ten teren, zgłaszają interwencje właśnie zanieczyszczonych działek, nieprawidłowego parkowania. To wszystko spływa do dyżurnego i w ramach kompetencji dyżurnego przekierunkowuje ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, patrole w inny rejon i kontrolujemy. Służba mniej więcej kończy się 14:45, schodzą patrole, łączeniu zmian, wtedy przekazujemy sobie informacje, bo jeżeli coś zostało niedokończone, przekazujemy to na drugą zmianę, żeby to po prostu zamknąć temat. Siedzibę mamy w ratuszu, natomiast tą dyżurkę, tak zwaną przebieralnię i szatnię mamy na Pereca, to tak 21:50 praktycznie dyżurny już nie przyjmuje zgłoszeń, musimy się przemieścić w inny rejon i wtedy ewentualnie, jeżeli to się odbywa, coś jest niebezpiecznego, przekierunkowujemy to na policję i prosimy o pomoc policji.
1: Panie komendancie, powiedzmy jeszcze troszeczkę więcej na temat tego centrum monitoringu.
0: Jest to na terenie szkoły dziesiątki, jest to dosyć spory kompleks, jest to 324 kamery, praktycznie mamy dużą część miasta już obłączoną w kamery. W tej chwili jesteśmy w trakcie takiej modernizacji, schodzimy z części kamer, które nam jeszcze zostały analogowe i na cyfrówki w tej chwili. To pozwoli nam na lepszą jakość i dokładność odczytywania. W tej chwili jesteśmy w trakcie i w tej chwili wymieniane jest to na chwilę obecną.
1: A panie komendancie, w jakich miejscach Zamościa mogą pojawić się nowe kamery?
0: My staramy się wychodzić na potrzeby mieszkańców i tak na przykład było zgłoszenie z Bazarku i z Orzeszkowej osiedla i tam zostało to uwzględnione w projekcie, z tym, że to jest Wydział Inwestycji, wtedy już przyjmował te zgłoszenia, my to tylko zaopiniowaliśmy i w ramach tej współpracy właśnie w tym rejonie pojawił się nowe kamery, które będą usytuowane w rejonie parkingu, na deptaku w kierunku Łabuńki i w rejonie gdzieś tam szkoły Trójki. Po pierwsze, duża trudność jak wszędzie, na każdych osiedlach z parkowaniem pojazdów. Tych pojazdów znacznie przybyło. Miejsc parkingowych niestety nie. I często parkowanie powoduje to, że blokują się pojazdy. Jedni mieszkańcy przyjeżdżają, blokują innych i wtedy to wynika właśnie z braku możliwości miejsc parkingowych dla innych osób, blokowanie się.
1: A dlaczego kamera powinna pojawić się na ryneczku na ulicy Orzeszkowej?
0: No duże zagrożenie ze strony tych osób, powiedzmy, spożywających często i gęsto alkohol. Po prostu w okresie tych handlu, w tym czasie otwarcia tego bazarku, te osoby przemieszczają się wśród mieszkańców. Często są to osoby pod dużym wpływem, bo są agresywne i to też jest spowodowane tym umieszczeniem tych kamer w tym miejscu.
1: Czy większa ilość kamer w Zamościu skutkowała mniejszą ilością interwencji?
0: No zdecydowanie dużo mniej tych wykroczeń. Zresztą tutaj ja mogę pokazać, pani redaktor, materiały. To są wykroczenia w ruchu drogowym popełnione przez pojazdy. Tylko na ulicy Bazyliańskiej. Jest to w ciągu kilku dni, tak jak pani tutaj zauważyła, jest to ponad 20 wykroczeń. I to wszystko jest rejestrowane i to na miejscu i w krótkim czasie jest rozpatrywane. Jeżeli jest to jednorazowe, najczęściej dostaję zawiadomienie w celu stawienia się i złożenia wyjaśnień i to się kończy pouczeniem. Natomiast zdarza się bardzo często, że są osoby takie, które popełniają wykroczenie, nie zgłaszają się i ignorują zawiadomienia. Wtedy dla takich osób używamy blokad. I blokujemy pojazd i wtedy obowiązkowo właściciel czy kierowca danego pojazdu musi się do nas zgłosić. To zależy od wykroczenia. Jeżeli chodzi o wykroczenie typu parkowanie w strefie zamieszkania, czyli znak D40, jest to 100 zł, jeden punkt karny. Przy naruszeniach znaku B1 to jest do 500 i 8 punktów karnych.
1: Większa ilość kamer ułatwiłaby pracę strażnikom miejskim?
0: No na pewno, to dużo ułatwia pracę i powoduje, że to bezpieczeństwo mieszkańców jest dużo większe. Z tym, że to są bardzo duże koszty, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji, napraw później, bo samo montowanie kamery to nie jest duży koszt, natomiast sama eksploatacja, konserwacja to nosi ze sobą duże koszty.
1: Panie komendancie, 25 uroczystość 35-lecia.
0: Z 25 w Centrum Kultury Filmowej, taka skromna uroczystość, awanse, podziękowania dla wydziałów Urzędu Miasta, wszystkich, którzy współpracują z nami. Za całokształt naszej pracy. Przy awansie będzie to 5 osób awansowanych, to będą młodzi ludzie, którzy od niedawna są, jedna osoba będzie na zastępcę kierownika awansowana z racji tego, że już ma pewne doświadczenie. Pozostali funkcjonariusze są już w stopniu starszego inspektora.
1: Panie komendancie, czego możemy życzyć strażnikom miejskim?
0: Przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Jeżeli wszystko funkcjonuje normalnie, zdrowie funkcjonuje, to reszta to jakoś się układa.
1: 25 września w Kinie Stylowe startują eskapady kresowe. To okazja do poznania podróżników i posłuchania opowieści o ich wyprawach.
2: Jacek Podkościelny, nauczyciel geografii, organizator festiwalu Eskapady Kresowe.
1: Przed nami 12 edycja.
2: Tak, to 12 edycja i w tym roku, jak w latach poprzednich, mamy ciekawe prezentacje, ciekawych gości, którzy do nas, do Zamościa przyjadą. To będzie podróż w ciekawe miejsca, wysokie góry. Poznamy na przykład smak zimy na Syberii. Tam Krzysztof Suchowierski zabierze nas i o dziwo rowerem prawie 4000 km pokonał zimą Jakucję właśnie przy bardzo niskiej temperaturze, nawet minus 55. Zobaczymy, jak mu się to udało. Pojedziemy na Filipiny z Tomaszem Owsianym. Kiedyś tam był, pojechał po wielu latach sprawdzić, jak te jego opisy, jego opowiadania, jego wrażenia się zmieniły, a może się nie zmieniły. Pojedziemy także do 5 wybranych miast świata. Marek Marcola nas tam zabierze. W 111 podróżach po świecie wybrał 5 miast, które go zachwyciły. Później na sam koniec już typowe górskie wyprawy. Będzie to Ekwador, w Andy, w gronie 3 Zamościan. Udaliśmy się tam na przełomie lipca i sierpnia w tym roku. A na koniec himalaista Artur Małek, znany ze zdobycia zimą Broad Peaku w Karakorum, opowie o zimowej wyprawie na K2 narodowej, w której brał udział.
1: Jak było w Andach?
2: W Andach było bardzo kolorowo. Myśmy założyli sobie tam tak zwaną aleję wulkanów do zobaczenia i do zdobycia to, co się da zdobyć. Z 4 takich celów udało się zrealizować 3 na 4, czyli na 3 wierzchołki udało się wejść. Zdobyliśmy te szczyty wulkany, które są w tym kraju bardzo liczne. Natomiast na ten słynny Kotopaxi z racji złej pogody udało się pokonać nam trzem wysokość 5000, około 200 metrów i musieliśmy zrobić odwrót, co często też w górach bywa z racji tych pogodowych trudności, ale bardzo, bardzo zadowoleni wróciliśmy, jak było, bo nie tylko góry, ale też i Quito i w ogóle cudowne miejsca w Ekwadorze, który jest bardzo taki zróżnicowany, słynne wyspy Galapagos, Amazonia, bo też Ekwador posiada ten skrawek pięknej krainy. To wszystko można będzie zobaczyć, usłyszeć właśnie na festiwalu.
1: Powiedzmy jeszcze, ile trwała właśnie wyprawa?
2: Nasza wyprawa Zamościan trwała 16 dni. Tak naprawdę to miała się odbyć do Boliwii. Już mieliśmy w zasadzie wszystko zaplanowane z programem i biletami, ale z racji takich trudności, które są tam na miejscu w tym kraju, niespokojnych ulic, odradzono nam to. Miejscowi odradzili, że w tym roku może nie. Więc szybko trzeba było zmienić plany na Ekwador, który gdzieś tam kiedyś też występował. To kraj położony na równiku, piękny, mający góry, ocean, właśnie te słynne wyspy Galapagos, ślady Inków, ale też i piękną Amazonię. I no, nie ukrywam, że było bardzo szybkie tempo tego pobytu, ale udało nam się wiele, wiele rzeczy zobaczyć.
1: Eskapady kresowe to dzień, który składa się z 2 części.
2: Tak było do tej pory, w tym roku ograniczamy to do 1 dnia. Część tą dydaktyczną związaną z prezentacjami dla szkół będziemy realizować w szkołach, z którymi będziemy to przeprowadzać w październiku i w listopadzie, w zamojskich szkołach też i będziemy się starali, aby ten program właśnie, który od początku był, czyli ta część dydaktyczna, tak zwane warsztaty młodego podróżnika, również się odbyły w ramach tego festiwalu, ale trochę w tej zmienionej formie.
1: Powiedzmy jeszcze, dla kogo jest festiwal Eskapady Kresowe?
2: Myślę, że dla wszystkich nas, którzy kochają podróże, ale też i jeżdżą, ale też dla takich, którzy się niekoniecznie wyprawiają z różnych przyczyn, z różnych trudności, nie uczestniczą, z różnych ograniczeń, ale tutaj na żywo, nie wirtualnie, powtarzam, to jest zaletą tego festiwalu, że przyjeżdżają ludzie, którzy po prostu czegoś dokonali, są z tego bardzo dumni, chcą nam o tym opowiedzieć. Nie jest to festiwal komercyjny, jak wiele razy podkreślałem. Naprawdę zapraszam na to, aby przeżyć prawdziwe emocje ludzi, którzy w ciekawe miejsca odległe się wyprawiali z sukcesami.
1: To jest spotkanie, w których nie tylko słuchamy o podróżach, ale też spotykamy drugiego człowieka.
2: Tak, drugiego człowieka, który może wydaje nam się z wcześniejszych jakichś wyobrażeń jakimś takim herosem i takim, który sobie radzi ze wszystkim, a wcale tak nie jest. To też ludzie i my, jeżdżący, wyprawiający się, podejmujący te decyzje o wyjeździe, no mamy różne swoje także ograniczenia, które trzeba pokonywać i te wyprawy też poznają nas, samych siebie, uczą wytrwałości, uczą takiej determinacji, łatwiej potem się stykać z różnymi takimi małymi problemami, które później, wiadomo, każdy z nas ma w swoim życiu.
1: Powiedzmy jeszcze, jaki program?
2: Myśmy podzielili to w tym roku na dwie części. Pierwsza część od 17:00 i tutaj takie typowo podróżnicze będą spotkania z trzema podróżnikami. Otworzy festiwal pan Marek Marcola, nasz tu lokalny taki globetrotter. Opowie właśnie o pięciu wybranych miastach spośród tych wielu, wielu jego, już w tej chwili wspominałem, 111 krajów na swoim koncie. Wybierze pięć miast, które go zachwyciły. Później będzie właśnie pan Tomasz Owsiany, laureat. Wiele wyróżni na wielkich festiwalach w Polsce, w Kolosach, między innymi w Gdyni słynnym, ale też i pisarz, i reporter, świetnie przelewający na karty książek swoich bestsellerów podróżniczych to wszystko, co widzi tam w tych odległych krajach. Gujana francuska, Paragwaj wcześniej był, teraz będzie o Filipinach. No i właśnie mówimy, Sybirak, który pokonał rowerem Jakucję przy minus 55, pan Krzysztof Suchowierski, udało nam się go zaprosić i będzie. Krótka przerwa i później te dwie opowieści górskie, wysokogórskie dla miłośników gór, czyli Ekwador, Grupy Zamojskiej i człowiek z wielkiego świata, himalaista, nasz członek kadry narodowej zimowej, Artur Małek. Także tutaj już będą naprawdę góry bardzo, bardzo wysokie.
1: Czyli zapraszamy.
2: Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Naprawdę takie emocje to raz w roku w Zamościu w tej kategorii podróżniczej jest okazja spotkać tych, którzy jeżdżą daleko i potrafią o tym powiedzieć.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: SK Zamość.
1: Nasz magazyn kończymy poradami, jak zachować się, kiedy na naszej drodze pojawi się zwierzyna leśna.
4: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Co jakiś czas dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Nie ma złotego środka na to, aby ustrzec się przed zdarzeniem z udziałem zwierzyny leśnej. Mamy możliwość jednak zmniejszyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną. Pamiętajmy o tym, że do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem. To właśnie wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny na drodze. Jak należy reagować, kiedy zobaczymy zwierzę leśne na drodze? Należy przede wszystkim zwolnić i uważnie obserwować drogę i jej otoczenie. Jeżeli zwierzę nas dostrzeże, powinno zejść samo z jezdni. Jeżeli się nie wystraszy, możemy spróbować użyć sygnałów dźwiękowych albo mrugania światłami. Tylko musimy mieć tego świadomość, że niektóre zwierzęta mogą inaczej zareagować na nasze sygnały. Może to przykuć uwagę zwierząt i unieruchomić je. W takich sytuacjach należy po prostu zmniejszyć prędkość i uważnie ominąć zwierzę. Jeżeli już zobaczymy na drodze zwierzę, należy zmniejszyć prędkość i bardzo ostrożnie spróbować je ominąć, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Musimy mieć również świadomość, że zwierzyna leśna żyje w stadach, więc jeżeli jedno zwierzę zobaczymy na drodze, musimy mieć świadomość, że za chwilę w tym miejscu może pojawić się kilka kolejnych zwierząt. Podróżując drogami leśnymi warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Administratorzy dróg ustawiają znaki ostrzegające o zwierzynie w miejscach, gdzie jej ruch jest intensywne. Pamiętajmy jednak, że te znaki nie obowiązują zwierzyny i same biegają na drogę tam, gdzie chcą po prostu, ale my jako kierujący, widząc taki znak, musimy zdjąć nogę z gazu i po prostu uważnie obserwować pobocza drogi.
1: A co powinniśmy zrobić, jeżeli już dojdzie do zderzenia z udziałem zwierzyny leśnej? Jak powinniśmy się zachować? Jak powinniśmy zabezpieczyć teren wypadku?
4: Podobnie jak w przypadku każdego innego zdarzenia drogowego, powinniśmy zabezpieczyć miejsce tego zdarzenia, tego wypadku. Należy w odpowiedni sposób ustawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne, zwracając tym samym uwagę innych kierowców, że na drodze jest jakieś zagrożenie, jest jakieś niebezpieczeństwo i wówczas bezpiecznie już poprosić o pomoc, powiadomić policję. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli w pobliżu jest ranne zwierzę, pod żadnym pozorem nie wolno do niego podchodzić.
1: Tym tematem kończymy nasz magazyn Zamojskiej Eski. Dziękuję i zapraszam do słuchania kolejnych. Bądźcie z nami.

0: SK Zamość.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
5: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
6: Tak, już otwarty w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
5: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
6: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
5: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
6: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
7: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
10: I po reklamie.

0: Polska Zamość.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują. A to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
6: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
7: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
6: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
7: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
6: 5 lat.
7: Na okna?
6: 7 lat.
7: Na szczelny montaż?
6: 20 lat.
7: Wow!
6: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
10: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: hity zaczynają się w Esce.
1: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
0: I jest ich jeszcze więcej.
1: Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
0: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. Każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
4: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: I po reklamie.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Bring the

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Po reklamie.

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.